że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: apelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jego damość pan, zdecydowanie nie jest to nasza ulubiona pora, ale dziś przynajmniej pogodowo nie najgorzej. W ciągu dnia w Ostrzeszowie sporo słońca i ponad 25 stopni. Padać raczej nie będzie, więc do pracy śmiało rowerem można podskoczyć.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do sądu list z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. A to potwierdza nam Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
2: A w liście Romanowski wnioskuje o wydanie listu żelaznego i deklaruje, że jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy, to przyjedzie do Warszawy. Nie żyje 7-latek, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Walka o jego życie trwała 2 tygodnie. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło przez zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. A miliony na całym świecie oglądały pierwsze takie zjawisko od 27 lat. Wieczorem mogliśmy obserwować zaćmienie słońca. W Polsce częściowe i chyba efekt nie wszystkich zachwycił.
4: Co to są za organy?
5: Jakieś takie podobne do oglądania. Jakby było widać słońce, to by działały.
4: Widać coś?
6: Fotki porobiłem, popatrz. Nie wiem, co w tym jest takiego nadzwyczajnego.
4: No trochę tutaj jakby było widać.
6: Ale co?
4: No tak ta tarcza jest.
6: Co to
4: jest,
6: ma pokazać?
4: Tak, jest tak nadgryziona lekko.
6: Że to, tak?
4: Tak.
6: I to jest ten fenomen cały?
2: Ja dopytywał w Warszawie reporterski Mateusz Gołębiewski. Kto wieczorem nie widział zaćmienia, to teraz może zobaczyć je na zdjęciach na sk.pl.

0: Radiu SK.
1: No i ładnie. Wiktor Wolne, Kama Wolne. Dzisiaj walczymy w składzie Jankes, Procki, Bogaj. Panowie, damy radę?
2: Damy radę.
3: Na pewno.
1: Jest moc!
4: Jest energia!
1: Słuchajcie, kto potrzebuje dzisiaj trochę siły i energii, to bo w ten czwartek dajcie znać. Czekam oczywiście. 664-402-302. Messenger też oczywiście czeka. Czeka mikrofonik. Zapraszamy, zapraszamy. Dajcie sygnał. Hej, hej!
5: Z wami jest energetyk szczecińskiej kopalni. Pozdrawiam.
1: I bardzo dobrze, to nam się podoba. To jest szybka piłka tak zwana. Panie Marcinie, no i co?
2: Gramy dalej.
1: Gramy.
3: A widzieliście to zaćmienie?
1: I teraz nic nie widzimy.

0: No i dobrze, ile? To już 7, nawet 8 minut po godzinie 6. Jak z waszą energią z samego rana w czwartek, za kwadrans piątek? Halo, halo, dzień dobry.
1: Esko, właśnie ruszam do Katowic w 3-godzinną trasę. Koszmarnie boli mi gardło, ale wasza muza dodaje mi energii i mega fajnie będzie mi się jechało. Dziękuję wam.
0: Dziękuję. Ja mam psikać na gardło, bo ja też się zatwiłem prawdopodobnie klimatyzacją 3 dni temu.
2: Ale co, i z nosa, i z buzi, i wszędzie?
0: Tylko tu tak.
2: Całe szczęście.
0: Tak, rzeczywiście gardło, trochę głowa, mam taki fajny psikać. Proszę otworzyć buzię, dodaj informacje dla słuchaczki.
2: No.
3: Pierwsza na rynku dawka energii skoncentrowana w 50 ml.
0: Jest!
3: Natychmiastowy zastrzyk energii.
0: Jest! To jest to! Ktoś jeszcze, jak z waszą energią z samego rana? Dzień dobry.
4: Możemy przyjmować energię z drzew.
2: Z drzew pan chciał przyjmować energię.
0: No, to chyba był Stachurski, co teraz dzwoni do nas?
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Ale
5: w Radiu SK.
2: To może być Stachurski, bo on kiedyś przyjmował ze słońca, a wczoraj było zaćmienie słońca,
0: zaćmienie,
2: czyli
0: no,
2: energii za mało.
0: Wszystko się zgadza i zgadza się też to, że za chwilę u nas pani Jadzia.

0: portal za internet.
1: Dokładnie. Masz rację, już jesteśmy. Dzień dobry, pani.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest Jadzia, kwadrans po godzinie 6.
2: Poranny pracowanie.
1: A jak u ciebie dzisiaj z energią? Pytamy o energię z samego
0: bardzo
1: rana.
0: Bardzo dobrze.
1: A zaćmienie było?
0: Co? Ciebie,
1: zaćmienie wczoraj? Co, widziałaś?
0: Nie.
1: Nie widziałaś?
0: Nie. A, ciemno nie, było.
1: No, ciemno to jak...
0: Rano też było ciemno.
3: Dziękujemy. Pani co sobie mieli pomyśleć.
1: Tam to już w ogóle mieli bardzo ciemno. No dobra, okej, okay. Patrzymy, przeglądamy prasę, patrzymy co się dzieje. Mhm. Sylwia Bomba. To jest taka dziewczyna.
0: Wiem.
1: Tak.
0: Znam.
1: Nawet kojarzysz.
0: Oglądałam kiedyś taki program, co na kanapie siedzieli, oglądali seriale albo
1: tak,
0: coś. Tylko zapomniałam,
1: Sylwia.
0: Jak to się nazywa.
3: Google Box.
0: O.
1: No dobrze, to ta dziewczyna z tego programu żali się, że ktoś, nie ona, że ktoś kupił jej w nocy followersów. Pochodzą z Pakistanu i są to lewe konta. Że więcej tych followersów przybyło, no...
0: Kiedyś człowiekowi w nocy mogli ukraść samochód.
3: No mogli.
1: Mogli, no.
0: Teraz budzisz się i masz nowych obserwujących.
1: Dobrze, dziękujemy. Lećmy dalej. Jesteśmy w tej samej, tutaj powiedzmy, na tym samym podwórku. Influencerzy Dane i Majewski.
3: Kojarzysz?
0: Absolutnie.
1: Nie. No i może to i słusznie, ale oni wynajęli na Ibizie w Hiszpanii prywatnego kucharza. Polecieli na wakacje. I to jest tak. Mówimy, co chcemy jeść. A on przygotowuje. Tak
0: ja
1: to
0: też
1: wygląda.
0: Mówię, co chcę jeść. Mhm. Tylko nikt mnie nie słucha.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Ale wiesz co, to możesz powiedzieć, to ja za chwilę przygotuję.
0: Dobrze.
1: Na co masz ochotę?
0: Dobrze.
3: A na co?
1: Parówka?
0: Jajecznicę poproszę.
1: Dobrze.
0: Koniec zielonych krzew.

0: Buty na czasie.
1: Na pierwszym kocham w czasie przeszłym kto.

0: 25 minut po godzinie 6 Radio SK w czwartek, 13 sierpnia, za kwadrans piątek i fajnie. Co, że nie jest fajnie, bo był wyciek danych, taki no porządny wyciek.
1: 19 milionów danych.
0: Danych poleciało, mówiło się, że to ktoś z zagranicy przyszedł i zabrał, a jednak nie. Posłuchajcie uważnie, w newsach będą szczegóły, ale no już są tutaj takie przymiarki, kto to mógł być.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Klastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: O tej porze jak zawsze spoglądamy na drogi, bo wakacje wakacjami, ale do pracy jakoś dotrzeć trzeba, no i sporo się dzieje. Więcej aut na przykład w Ostrzeszowie przy Alei Wojska Polskiego. A na zewnątrz od rana dość rzeźko, coś na długi rękaw warto mieć.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wyciek danych dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnę, wykradziona baza danych z systemów firmy MyDoctor ma ponad 2 terabajty danych, które dotyczą blisko 19 milionów osób. Kartą, a może raczej banknotem i monetami. W niedzielę będziemy obchodzić Dzień Płacenia Gotówką. To inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich. Przekonuje on, że gotówka wciąż powinna mieć swoje miejsce w codziennych płatnościach.
9: SK Sport News.
8: Trzeci dzień mistrzostw i trzeci medal. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. O medal w rzucie młotem walczyła Anita Włodarczyk, ale skończyła na czwartym miejscu. Szósty w biegu na 400 metrów był Maksymilian Szwed. A Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Aliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.

0: 3, no i po raz pierwszy awansowała do decydującej rundy w tym sezonie. Rywalką świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
1: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry, witam raz jeszcze 632.
3: Ojej,
2: guś.
3: Ojej, to już ten wiek.
2: To płatki owsiane. Słuchaj, Wiktor odzywa się, że kierowcy są z nami, że jedzie sobie samochodem.
3: 108 na godzinę pruje.
2: A, bo tak wyszło z tego zdjęcia.
3: No
2: to dzwonimy, zgłaszamy, no, po przyjacielsku. Bardzo dobrze, uważajcie na siebie, szerokości, fantastycznego dnia. Za chwilę do was wracamy.

0: Tutaj SK, 23 minuty do godziny 7. Co robicie, gdzie jesteście, jak tam u was po waszej stronie?
1: Jadę na siłownię.
0: Czy była kama nasza?
2: Nie, kama była w radiu dzisiaj.
0: Na chwilę gdzieś rzeczywiście przeleciała nam, no, w radiu kawa, kawa za darmo, no to warto wpaść. No.
2: Ale właśnie mówiłeś, że na pierwszym jest lepszy ekspres niż tak, na czwartym, na którym my siedzimy. To jest pytanie do prezesa. Dlaczego?
0: Bo u nas jest starszy.
2: Nie prezes, ekspres? Tak?
0: Słuchajcie, dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje. Patrzymy tak i czytamy, że tak, tu jest taki fajny artykuł. Co Polacy robią, my Polacy, kiedy wreszcie mamy chwilę dla siebie. I jak się okazuje, to jest ciekawa historia. Może chodzi o scrollowanie. Najczęściej czytamy. Tak, wow. odpowiedziało prawie 30% badanych. Dalej są telewizja, sport i spacery.
2: Ale czytam jeszcze, że przeciętnie mamy od 2 do 3 godzin wolnego w ciągu dnia.
0: Tak, to chyba Polacy bez dwójki małych dzieci.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
1: birthday to you. Michał! Panie i panowie, Michał nasz tłocz dzisiaj obchodzi swoje urodziny i mam Michała na linii. O, słychać.
2: Dzień dobry, witam.
1: Gdzie tam tarabanisz z samego rana?
2: No mamy dzisiaj z bratem taką małą wyprawę. Nawet nie zapomniałem o tym, że mam dzisiaj urodziny. Właśnie mi przypomnieliście. Idziemy do Częstochowy z bratem na pielgrzymkę.
1: Jesteśmy na pielgrzymce teraz razem z tobą? Serio?
2: Tak, tak. Tylko my idziemy we dwójkę z bratem. Nie idziemy z taką pielgrzymką organizowaną, tylko idziemy sobie we dwójkę. Dzisiaj no idziemy z Pieków, jesteśmy teraz w Katowicach.
1: A ile kilometrów? Skąd dokąd? Ile kilometrów musicie pokonać?
2: Z Pychów idziemy do Częstochowy. Dzisiaj mamy zamiar zrobić tak około 46 kilometrów. No i jutro, myślę, znajdziemy się w Częstochowie.
1: Bo to jest prawie setka. Tam... 100 kilometrów.
3: Nie bywały.
1: Wracają pewnie pociągiem, tak?
2: Plan jest taki, żeby gdzieś tam jeszcze rodzinę od,

0: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, miłości, pieniążków i wszystkiego, czego sobie wymarzysz. I bądź zawsze taki, jaki jesteś.
1: Dzięki bardzo.
0: Najlepszy szwagier na świecie.
2: Ojej. To w ogóle nie reżyserowane.
3: Słuchajcie, to niesamowita historia. Basia napisała jeszcze, że szwagier czasami jej dokucza, ale jest bardzo kochany, wspaniały i w ogóle, można by tak jeszcze długo. I jesteś ponoć, Michał, mistrzem w robieniu zakupów, czyli jesteś idealną, taką, no, idealnym tematem, przykładem też na żonę, prawda?
1: Jestem dobrym łowcą promocji.
3: A, w tym sensie.
0: Okay. Najlepszy. No
2: a co ostatnio kupiłeś na promocji?
1: Kurczę, ja ogólnie bardzo ciężko mam kupować, bo nie umiem kupować, jak coś nie jest w promocji, to po prostu tego
3: nie kupuję.
1: Najczęściej nie kupuję.
3: O, tak, mamy trzeci zlew. A, był w promocji. No dobra.
1: Dokładnie, no właśnie, tak to się kończy nieraz.
3: Michał, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, Basiu, też z nami jesteś. Basiu, to
0: dziękuję.
3: Za... Niech żyje!
0: 100 lat nam!
3: Dzięki wszystkiego dobrego. Jeszcze 100 zł. I dorzucamy jeszcze zapas soku oryginalnego. To wszystko dla was.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7 do JSK w czwartek, 13 sierpnia. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Po świętowaniu, po urodzinach oczywiście, ale będziemy dalej świętować, no bo wicher wpływa do służby. Tak. I za chwilę szczegóły, co tam się wydarzy dzisiaj nad naszym, no w Trójmieście oczywiście, prawda?
1: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój

0: Pokój cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jagoda Mośpan, mamy wakacyjny poranek, no ale i tak dobudzić się ciężko. Jeśli jesteście już w drodze do pracy, podpowiadam, drogowcy działają między innymi na Łąkowej w Ostrzeszowie. To spore utrudnienia. A pogoda? Dziś ma być naprawdę ciepło.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Na zegarach 7 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane, blisko 19 milionów Polaków podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione, powinniśmy zastrzec numer PESEL. Resort cyfryzacji pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Służby pracują też nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. A dziś wodowanie nowej fregaty ORP Wicher to pierwsza z trzech zamówionych jednostek, które mają stać się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Wczoraj odbyła się ceremonia nadania imienia i chrztu nowej jednostki.
4: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
2: A matką chrzestną okrętu została małżonka inspektora marynarki wojennej Agata Siemiańska. 3 dni mistrzostw i 3 medale Polaków. Brązowy krążek lekkoatletycznych Mistrzostw Europy zdobył wieczorem w biegu na 110 metrów przez płotki Jakub Szymański. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
5: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
2: No, o medal w życiu młotem walczyła Anita Włodarczyk, ale skończyła na 4. miejscu. W biegu na 400 metrów 6. był Maksymilian Szwed. Jaki był wynik wczoraj właśnie tego biegu przez płotki?
6: 13 sekund i 26 setnych. Czas Polaka.
2: Okej, widzicie, że kiedyś też biegałem przez płotki, ale pojechałem na zawody i tak jakoś, bo tam trzeba zrobić najczęściej 3 kroki pomiędzy płotkami, a ja robiłem 4 i to tak mniej więcej nic z tego dobrego nie wyszło. Ale biegałem, proszę o klaski.
6: No zobacz, dobrze ci wyszło, bo dalej masz pełne uzębienie.
2: Rzeczywiście cały czas kibicujemy biało-czerwonym, nie tylko oczywiście lekkoatletom, którzy walczą w Mistrzostwach Europy. Ja się staram.

0: i od dawna to
1: SK. Hity na czasie. Na lato.

0: Fonsi, Luis, zresztą 9 minut po godzinie 7. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana w czwartek 13 sierpnia. Dobrze, że to nie jutro, że to nie piątek. Czy to jest zawsze tak gorzej? Piątek 13.
1: Nawet moglibyśmy nie przyjść do pracy podobno.
0: A właśnie, niektórzy dzisiaj mają ostatni dzień pracy w tym tygodniu, bo jutro odbierają wolne i te inne cudowianki, bo w sobotę święto. Tutaj świętują no jakieś szaleństwo, jeśli chodzi o rodzinkę Trumpów. Baron Trump.
1: To jest ten najmłodszy syn.
0: Najmłodszy syn Donalda Trumpa. Ten, który kiedyś pojawiał się m.in. w grupie Afromental.
1: Tak, Baron, dokładnie.
0: Tak, dokładnie. Bogaci się tak szybko, że ponoć już przegonił mamę Melanię. Tyle okay. Tej kasy kasiory już jest, czyli tato się tam na pewno musiał... No właśnie. I niedługo może zostać miliarderem, tak mówią.
1: Ciekawe, co jest sukcesem.
0: No co? No na pewno widocznie wstawał dużo wcześniej od rówieśników i ciężko pracował. No. Ale jakby nie było, oczywiście gratulujemy. Bardzo dobrze.
1: Ale my też wstajemy wcześnie.
0: Nic, no właśnie. Ja mam 2 kredyty, a ty ile?
1: Jeden.
0: Widzisz? Czy ja widocznie po tobie wstawałem?

0: Grupy Mentalowcy w Radiu SK i bardzo dobrze. 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: O, siódme wygrywa i słusznie. No dobra, macie 2 minutki na dotarcie do 7 pytania i najlepiej odpowiedź na to pytanie. Do wzięcia są nagrody. I mamy nerkę, i gadżety Radia SK, i magazyn SK, SK Story. 664-402-302. Dzień dobry, witamy. Kto dzisiaj jako pierwszy? Halo. Dzień dobry. Śmiało.
2: Halo.
0: Dzień dobry, witamy. Jesteś?
3: Halo, czy mnie słuchacz?
0: Pewnie, że tak. I bardzo dobrze. Jak masz na imię?
3: Aleksander.
0: Olek, lecimy. Mamy 2 minutki. Obyś się wyrobił. Próbujemy. Lecimy.
3: Okej. Okay.
1: Zabawa rozpoczęta.
4: Pierwsze.
0: Co to jest czarnuszka?
3: Czarnuszka. Taka przyprawa.
0: Może być, roślina, rzeczywiście. Uwaga, lecimy dalej.
4: Drugie.
0: Opis, jakiego to jest opis, jakiego sportu to jest opis? Dynamiczna dyscyplina sportowa polegająca na odbijaniu celuloidowej piłeczki.
3: Ping-pong?
0: Wow! Ładnie!
2: Brawo. A skąd wiedziałeś?
0: Niesamowite. Dobra, lecimy dalej.
3: Lekki strzał.
0: Super. Uwaga, lecimy dalej. Trójeczka. Mhm. Co robi cheater, tak zwany cheater w grach komputerowych?
3: Poszukuję.
2: A Janki się zastanawiał, czy ktoś będzie wiedział.
0: Jest dobry. Czwóreczka.
4: Czwarte.
0: Maksymilian Szwed, nasz zawodnik, Polak, który bierze udział w mistrzostwach w Europy, jeśli chodzi o lekką atletykę. Biegł dla Polski czy dla Szwecji? Maksymilian Szwed.
3: Dla Polski.
0: Dobrze. To było takie malutkie, podchwytliwe.
4: Piąteczka.
0: Czarna Hańcza to polska rzeka czy jezioro?
3: Jezioro.
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: była czarna hańcza. Rzeka, która
5: Dobra,
0: przepływa. Dobra, dziękujemy bardzo. Uwaga, bo czas się kończy. Mamy dwa pytania do końca. Halo.
2: Halo.
0: Jesteśmy, lecimy z szóstym. Wiktor pojechał na kawalerskie, mają przepłynąć w 3 dni 50 km kajakiem. Jak myślisz, da radę czy nie?
6: Tak to go nie usłyszałam.
2: Jeszcze raz?
6: Muzyka gra, nie usłyszałam, jeszcze raz.
0: O Jezuś. Jaki był wczoraj dzień tygodnia?
6: Jaki był wczoraj dzień tygodnia? Wczoraj była środa.
0: Dobra, ledwo cię słychać. I ostatnie pytanie. Uwaga, jaki jutro będzie dzień tygodnia?

0: Jutro piątek.
1: Dobrze!
2: Wyjątkowo zaliczamy najprostsze pytania z najprostszych. Ledwo ciebie słychać, jedziesz czołgiem. Pamiętajcie, zawsze prosimy, byście mieli telefon przy uchu, bo ledwo ciebie słychać.
0: Ale właśnie.
2: O, a teraz
1: to zupełnie... teraz mówisz.
2: Teraz zupełnie inaczej.
0: Miałam was za głośno mówiący, bo jadę samochodem.
2: A teraz już nie jedziesz samochodem?
0: Właśnie się zatrzymałam.
1: Zdrowie.
2: No dobra. Siódme wygrywa w Radiu Escort. Nagrody wręczone, gratulujemy oczywiście. To jest Radio Escort.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK 25 minut po godzinie 7. ABW, co oznacza?
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Uwaga, bo sporo osób tam wyląduje. No.
1: Ja nic nie zrobiłem.
0: Za chwilę szczegóły tej akcji w newsach od Marcina Prockiego.

0: Reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plaży.

0: plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Tak, na drogach o tej porze gęsto, bo do pracy dotrzeć trzeba. Sporo osób na dwóch kółkach też jest, bo w prognozach sporo dobrego. Kierowcy w Ostrzeszowie zwalniamy między innymi przy Piastowskiej, Zamkowej i Grabskiego szerokości.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl
5: 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sycylia sparaliżowana przez Etnę. Ponownie przedłużono blokadę lotniska w Katanii. Potrwa przynajmniej do jutra, do drugiej w nocy. Wszystko przez pyły wulkaniczne i aktywność wulkanu. Do tej pory odwołano prawie 700 lotów, a utrudnienia dotknęły nawet 100 tysięcy osób. A tysiące chętnych jest do pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja do rekrutacji wykorzystuje coraz częściej platformy ogłoszeniowe. W ciągu dwóch miesięcy aplikacje złożyło ponad 20 tysięcy kandydatów.
6: SK Sport News.
5: Drugi z rzędu triumf Paris Saint-Germain w meczu o Super Puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. A Xavi wraca na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec Barcelony został właśnie selekcjonerem reprezentacji Holandii. Holendrzy podczas ostatniego mundialu dotarli do 1/16 finału, a po turnieju do dymisji podał się Ronald Koeman.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
5: Co tak się, Marcinku, uśmiechasz? A na tę informację o mundialu, że Holendrzy dotarli do 1:16 i przypomniałem sobie, gdzie my dotarliśmy.
9: Do 7:31 telefony. Halo, dzień dobry.
10: Co szukać fajranty. 8 godzin będę szukał i wracam do domu.
9: No to powodzenie życzymy oczywiście. Bardzo dobrze. To teraz Nicki Minaj i Justin Bieber w Radiu

0: spotkania. 25-21 wygrywa reprezentacja Polski, a to oznacza, że meldujemy się w wielkim finale Ligi Narodów.
1: Ach, obyśmy zameldowali się w wielkim finale Mistrzostw Europy, które startują już we wrześniu, jeśli chodzi o siatkarzy. Nikola Grbić stawia sprawę jasną. Polski siatkarzy nas na Mistrzostwach Europy interesuje tylko i wyłącznie złoto.
2: Brawo!
1: Brawo! Tak trzymać zwycięstwo, da też bezpośredni awans na igrzyska, a apetyt jest spory, bo za kadencji Grbicia Polacy, no, przywozili medal z każdego dużego turnieju.
2: Brawo!
1: Bardzo dobrze. We wrześniu trzymamy kciuki, zawsze trzymamy kciuki, ale we wrześniu jeszcze bardziej trzymamy kciuki za biało-czerwonych siatkarzy.
2: Ja mam taką koleżankę, która nawet na kajakach oglądała ostatnio finał naszych siatkarzy. Pozdrawiam Kasię.
1: Płynie kajakiem? Aha, płynie kajakiem i tam sobie, tak. No to ja mam tak samo z żużlem, że odpalam speedway gdziekolwiek jestem, oczywiście w każdej pozycji. Tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy pan Grbić, czyli nasz trener naszych siatkarzy, mógłby też zabrać się za piłkarzy.
2: Oby nie!
3: Reklama.
4: W Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jak dzisiaj na drugie ma Kamil Nosel?
1: No pewnie.
0: Gwinciara Dagmara.
1: A, myślałem, że Nosel Kamil.
0: Nie. Gwinciara Dagmara z biura podróży będzie dzwoniła w sprawie wakacji w Turcji. Posłuchajcie uważnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, Gwinciara Dagmara po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Olgi z wylotu na Turcję, już pani powiem, 12?
3: 12 września, tak?
4: Tak, tak, tak, to pani. Tak. Biuro podróży tak. Po tej stronie, proszę pani. Chciałabym tylko jedną kwestię, bo tam nas zapytują w hotelu. Kombinezon ochronny jednorazowy. Ile sztuk i jakie rozmiary pani chce?
3: A do czego jest ten kombinezon?
4: Na basen.
3: Na basen. I to jest jakiś koszt?
4: No, jeżeli pani będzie chciała więcej, to będzie koszt. Jeżeli pani będzie chciała, no załóżmy 10 sztuk, to tam damy radę bezkosztowo to.
3: No kurde, nie wiem, zaskoczyła mnie pani z telefonem, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi z tym.
4: Już pani mówię. Ostatnio mieli tyle turystów z Europy i podejrzenia są takie, że ci turyści chodzą na basen, żeby wziąć tam kąpiel. I oni chcą tego uniknąć, dlatego organizują, proszę pani, kombinezony ochronne jednorazowe, aby, proszę pani, ten człowiek, który nie był wcześniej pod prysznicem, nie mógł się umyć w basenie.
3: No bo u nas ogólnie są 4 osoby dorosłe.
4: Tak.
3: I 3 dzieci.
4: Czyli na te wszystkie osoby szykować kombinezony ochronne jednorazowe?
3: Tak, proszę.
4: A dzieci, jakie to są wysokości?
3: Dziewczynka 128.
4: Dobrze.
3: Później 110 chłopiec.
4: Tak.
3: I 86.
4: My, proszę pani, najmniejszy strój kombinezon ochronny jednorazowy mamy do 1,50 m.
3: No dobrze, no to weźmiemy, bo co?
4: No i tutaj jest zasada taka, żeby przed wejściem na basen państwo wchodzicie w ten strój i w tym stroju, proszę pani, byli na basenie.
3: No nie, ale dla mnie to jest dziwne, że jak w kostiumach na basen.
4: No proszę pani, bo co niektórzy, zamiast pójść pod prysznic wcześniej, proszę pani, myją się w basenie. I dlatego zabrudzają tym samym basen i wprowadzili te kombinezony.
3: I co, i gorąco na dworze ja mam w kombinezonie chodzić?
4: Nie, pani tylko do wody wchodzi w kombinezonie.
3: Dobrze, to po ile tych kombinezonów mogę wziąć na osobę?
4: No proszę pani, po 5.
3: No to tak wezmę.
4: Kombinezony będą do odebrania, proszę pani, w recepcji.
3: Okej.
4: Okay. Wydaje Agata.
3: To szczytko zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Jecha!
1: Cztery minutki, bardzo dobrze. I będzie z nami godzina ósma. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy są z nami od samego rana. Niektórzy pewnie też jadą w stronę Zakopanego.
2: No, to trzeba przygotować dużo pieniędzy.
1: Na uscypki i nie tylko oczywiście. A jak Zakopany, to i Morskie Oko i za chwilę wylądujemy nad Morskim Okiem.
3: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media

0: i Radio SK.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jagoda Moszpan, sierpniowe poranki już dość chłodne, ale za to w ciągu dnia dziś 26 stopni i słońca nie zabraknie. A na drogach trwa wciąż poranny szczyt. W Ostrzeszowie uważajcie w okolicy Alei Wojska Polskiego i Zamkowej.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Jest ósma, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Poważny wypadek na autostradzie A4 w Katowicach na pasie w kierunku Krakowa. Wiemy, że zginął jeden z kierowców. Są spore utrudnienia na linii Śląski. Reporter Eski Przemek Kobiejka. Przemku, co dokładnie się stało?
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
2: A problemy też na czwórce pod Kątami Wrocławskimi, tam zderzyły się cztery pojazdy. A po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wyniósł listę żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania. Przypomnę, do sądu w Warszawie dotarło pismo do Romanowskiego nadane w Tiraspolu na terenie Naddniestrza. A mamy zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. To niecałe 3 kilometry. Do tej pory pokonywały prawie 7 kilometrów. Oto Wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy, a Tatrzański Park Narodowy planuje zakup kolejnych takich pojazdów.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: No dobra, dwie minutki po godzinie ósmej. Witamy raz jeszcze w czwartek. Zabieramy się już za kilka chwil za pięć słów, pięć stów. Pięć stówek do zgarnięcia w Radiu SK. Za fajne skojarzenie, ale wcześniej trzeba się zgłosić. Czekamy na SK-owym messengerze. Jakiś kierunek?
7: Żeby... Coś wesołego niech wyślą. Dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, to jest wesoło.
6: Bardzo dobrze. Coś wesołego, to jest droga przepustka do wzięcia udziału w tym konkursie, w tej zabawie. Pięć słów, pięć stów już za chwilę wesołe. Dopisujcie numery telefonów, to jest też bardzo ważna kwestia, żebyśmy mogli się połączyć.

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 8, cały czas czekamy na wasze zgłoszenia do akcji pod tytułem 5 słów, 5 stów, SK-owy Messenger, to pisze swój numer telefonu, czekamy na coś śmiesznego, to jest przepustka. Przed chwilą dostaliśmy fajne zgłoszenie, wesołych świąt ktoś napisał, to jest bardzo ładne, ale dobra, nie o tym, nie o tym, na chwilę wpadamy do Łomianek, to jest miejscowość pod Warszawą, tam po ulicach przechadzą się jeżozwierz. Idziesz sobie ulicą, a tam idzie sobie jeżozwierz. Naprawdę tak to właśnie wyglądało. Zwierzek został, no, już zabrany, tak zwanie odłowiony przez strażników miejskich, a następnie trafi pod opiekę specjalistów. Ci szukają teraz właściciela. Właściciela jeżozwierza szukamy. Jeśli ktoś nas słucha, ktoś słyszy, ktoś, to nie wiem, mieszkał z jeżozwierzem i gdzieś wyszedł i nie wie, gdzie jest, no to prosimy się w to miejsce zgłosić. No.
1: Ale czyli można mieć sąsiada, który jest bardziej najeżony od ciebie, Janki Rano.
0: Tak.

0: bardzo dobrze. Kama na wakacjach, Wiktor na wakacjach. Fajnie, że jesteś, bo zabieramy się za pięć słów, pięć znów. No i słuchacz Nikoś. Cześć, bo Nikoś, ja jesteś?
1: Cześć, jestem.
0: Będziesz mógł wybierać albo ja, albo ty. No i
2: ale
0: zobaczymy.
2: Masz piękne imię, Nikoś. Wybierz Enkesta.
0: Nie, no wybierz sobie Nostela, będzie się na pewno fajnie kojarzył. Nikoś, zgłosiłeś się do naszej akcji. To ty rzeczywiście napisałeś. Co napisałeś? Wesołych świąt, tak?
3: Wesołego Alleluja.
0: Wesołego Alleluja. Prosiliśmy o coś wesołego, żeby to była przepustka do naszej zabawy. Za chwilę będziesz miał szansę na 5 stów. Wystarczy dobrze skojarzyć słowa z osobą, którą sobie wybierzesz. Kogo wybierasz? Z kim będziesz grał? Z Nostelem czy z Jankesem?
1: Nostelem.
2: Jezu, co za zaszczyt mnie kopnął, super! Nikoś, to teraz zasada jest taka, poznajmy się przez chwilę. Powiedz mi, co robisz, z kim jesteś, ile masz psów i czy masz ogródek?
1: Mam ogródek, jestem z żoną. I trzecie jakie było?
2: I czy masz psa?
1: Mam dwa psy.
2: A czym się zajmujesz jeszcze, powiedz mi?
1: Sprzedaję gryzaczki dla psów.
2: O, ale strzeliliśmy!
0: Pięknie!
2: Dobrze, okay. Super! Witam w gronie psiarzy.
0: Mam pytanie, dlaczego ty zapytałeś właśnie o psy?
2: Nie wiem, strzeliłem.
0: Okej, okay, dobra.
2: Zaliście mi tu już na pierwszą stówkę.
0: Nie. Dobra, Nosalek, dziękujemy, fajnie, że przyszedłeś być.
2: Tylko poczekaj, do Nikosia przekaz. Tak? Myśl prosto, łatwo i konkretnie. I wygramy!
0: Dobra. Nosel wychodzi ze studia, teraz nie będzie słyszał twoich skojarzeń do naszych słów, które się już w tym momencie będą pojawiać z naszej strony. Gotowy jesteś?
1: Gotowy.
0: Dobra, okej. Momencik, bo ja jeszcze sobie odświeżę tutaj nasz system. Dobra, czekajcie. Niżej pokazuję. O, tutaj, tak? Dobra. Teraz jest, dobra, mamy to. Uwaga, jesteś?
1: Jestem.
0: Lecimy. Namiot? Jesteś,
1: ryby?
0: Halo?
1: Ryby?
0: Czemu czy coraz gorzej cię słuchać? Trzymaj telefonik, prosimy o telefon przy uchu, bo coraz... Jesteś, halo?
1: Dobra, jestem.
0: O, namiot, jeszcze raz twoje skojarzenie.
1: Ryby.
3: Okej.
0: Okay. Namiot, ryby? Dobra, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Drugie, sandały.
1: Skarpety?
0: Trzymaj telefon przy uchu, prosimy kochany, bo coraz gorzej. I
1: skarpety?
0: Lećmy trzecie. Zakopane?
1: Góry.
0: Góry, zakopane góry. Drożdżówka?
1: Makiem?
0: Jedno słowo. Mak, tak?
1: Mak.
0: Okej. I all inclusive?
1: Wakacje.
0: Wakacje. No to łatwe będzie. Dobra, no to mamy to oczywiście. Namiot, sandały, zakopane, drożdżówka, all inclusive. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za twoje skojarzenia. Bądź blisko radia. Za kilka chwil w studiu pojawi się ponownie Kamil Nosel, no i poznamy jego skojarzenia. Drożdżówka, mak. Już to widzę. No dobra.

0: Kamilku jesteś?
1: Widzisz ten korek od szampana? Kładę go na kartkę.
0: To, że co, że już...
1: Łamik, Remus, co to jest? Remus, co to jest?
2: Korek na czwórce.
1: Ale nie liczy się.
0: Nie wierzę. No dobra, rzeczywiście, są problemy na drogach. Za chwilę szczegóły w newsach i za chwilę też wracamy do 500 i 5 słów. Wszystko.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem

0: programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Ruch na ulicach naszych miast z minuty na minutę coraz mniejszy, ale wiadomo, uważać trzeba. Słońce też sprawy nie ułatwia, no i ogranicza widoczność. W ciągu dnia dziś go nie zabraknie, będzie też ciepło. Na termometrach maksymalnie 26 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: 8.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, nadal częściowo jest zablokowana autostrada A4 w Katowicach. Na jezdni w stronę Krakowa bus wjechał w tył ciężarówki. Ruch w tym miejscu A4 odbywa się tylko lewym pasem. CBA w Operze Lubelskiej. Agenci zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny w sprawie zakłócania przetargów. A jutro, uwaga, w wielu miastach nie załatwicie spraw urzędowych. Urzędy miejskie, oddziały ZUS-u czy NFZ będą odbierały wolne za święto przepadające w sobotę 15 sierpnia. Wolne w piątek będą mieli m.in. miejscy urzędnicy z Poznania, Wrocławia i Gdańska.
3: Jankes.
4: Kama
5: i Wiktor.
6: No i już 8.32 w tym momencie, 28 minut do godziny 9. Nosel, jesteś?
7: Jestem!
6: No za chwilę się wszystko wyjaśni, zobaczymy, czy słuchacz zgarnie 500, czy może... czy pójdziesz na rekord i nic nie zgarnie, no to się okaże. W studiu jest Boga, jestem ja, jest Marcin też jest, jesteś. Jest Nosel, to jest takie męskie granie, bardzo dobrze. Ja się staram.

0: Dziękujemy, to była Zara Larsson, 22 do 9.
1: 5 stów.
0: Zaraz się okaże, czy będzie 5 stów, czy ile. No, za każde dobre skojarzenie oczywiście wypłacamy stówkę z naszej radiowej kasy. Jest z nami Nikoś, dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Lećmy raz jeszcze, twoje skojarzenia do naszych słów. Namiot.
2: Ryby.
0: Sandały.
2: Starpety.
0: Tutaj na osel podno da radę. Zakopane.
2: Góry.
0: Góry, drożdżówka.
2: Mak.
0: I all inclusive.
2: Wakacje.
0: Ja obstawiam 300, że 300 wpadną. No dobra, zobaczymy.
3: I tylko dodam, możesz podpowiadać tak lub nie. No a Nosel może zadawać ci pytania.
0: Nie za mocno, bo będziemy musieli dyskwalifikować. Szukamy Nosel! Kamil! Jest, idzie. Chodź już.
4: Ale że to już?
0: No już. Tam proszę nie zaglądać, żebyś za dużo nie widział.
4: A ja tak nie rozczochrany.
0: No dobra, okej. Okay. To co, zabieramy się za 5 słów i 5 stów. Im więcej tych samych skojarzeń z osobą, którą wybrałeś, czyli z Noselem, tym więcej kasy. Trzymamy kciuki bardzo mocno, okej.
4: Okay. Ja też nikogo trzymam kciuki.
0: No dobra, no to lecimy. Uwaga, pierwsze słowo, namiot.
4: Namiot.
0: Kamilku, namiot.
4: Nikoś, ja mogę cię zapytać, ty byłeś kiedyś pod namiotem?
2: Tak.
4: Rozstawiałeś tropik?
2: Tak.
4: I to może być hasło na T?
0: Tramwaj?
2: Nie, bardziej na R.
4: Bardziej na R?
0: Cicho.
4: Bardziej na to jest R. Namiot na R.
0: No?
4: Karimata!
3: Aj, blisko na R.
4: Ale wspaniałe,
0: karimata na R.
4: Co? Ryby.
0: Ryby. Ale tutaj Nikoś rzeczywiście popisał.
4: To ja bym powiedział
0: się tego, o co prosiłeś. Prosto, jasno i konkretnie. Prosto, jasno i konkretnie. Przechodzimy do drugiego słowa. Uwaga. Sandały.
4: Sandały.
2: No. Typowy Polak.
4: Skarpety!
0: Dobrze, to było łatwe.
4: Ale ekstra, idzie, super. Dalej.
0: Zakopane.
4: No wiadomo!
0: No co wiadomo?
4: Albo siekierka ciupaska, albo misiu, albo góry. O! No i kto by pomyślał, co ja teraz trafię? Góry.
0: Yeah! Tu już mają 200.
4: Nikoś, jesteś fenomenalny!

0: Sandały.
1: No. Typowy Polak.
0: Skarpety!
2: Dobrze, to było łatwe.
0: Ale ekstra, no idzie, super.
2: Zakopane.
0: No wiadomo.
3: No co wiadomo?
0: Albo siekierka ciupaska, albo misiu, albo góry. No i kto by pomyślał, co ja teraz trafię? Góry.
2: Yeah. Tu już mają 200.
0: Nikoś, jesteś fenomenalny.

0: Nie, no.
1: Całe szczęście, nie muszę ci stawiać przeszczepu.
2: Co to było?
1: Co to było? Co to było? Nikoś?
3: No
1: Mac.
2: Mac.
1: Mac? Tak
2: sobie to wymyślił.
1: To było ładne. I uwaga, ostatnie słowo! To będzie, no, all inclusive.
2: No ja bym powiedział, że hotel. No ale prawdopodobnie to może być na przykład Turcja, gdzie mi chciałeś przeszczepić włosy, no. Ale to może być też...
3: Albo tak ogólno biorąc...
2: Wakacje?
1: Uwaga! Sprawdzamy! I nagradzamy!
4: Zgarniasz!
2: Trzy stówy, Nikoś!
1: Ale gratulujemy oczywiście. Pamiętajcie, drożdżówka Mak.
2: Na tych wakacjach jest dużo drożdżówki z Makiem.
1: Gratulujemy, Nikoś. 300 zgarniacie razem z Noselem oczywiście. No, gratulujemy raz jeszcze.
2: Nikoś, starałem się.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego fajnego. Gratulacje.
3: Trzymajcie się, hej.
4: 5 słów, 5 stów. To promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Bobby Rexha i David Guetta w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9. Halo energia, oto podamy was od samego rana.
1: Dzień dobry, ludziska. Przysyłam dodatkową energię w ramach rezerwy na pozostały tydzień. Życzę wam powodzenia, trzymajmy się i byle do piątku.
0: Ha, piątek już za ile? No, 24 minus 9, za 15 godzin, proszę państwa, wszystko dobrze, no. Wczoraj też było fajnie, wczoraj było zaćmienie słońca. Ja tak raz spojrzałem, tak bez okularów, to...
2: Do teraz moment, mrugasz.
0: Ale wszystko było w porządku, najlepiej patrzyło się przez telefon. Niesamowita historia. Jak to wyglądało po waszej stronie, dajcie znać.
2: Czytałem, że następne będzie dopiero za 100 lat. Ja już sobie ustawiłem powiadomienia.

0: Alan Walker, Ava Max w Radiu SK na 4 minuty przed godziną 9. Marcin Procki już macha z daleka, że leci z kolejnymi newsami. Będzie o kolei, tak? Też między innymi.
1: O kolejkach też. O kolejkach. Pociągach, zdjęciach, wszystkim.
0: No to szczegóły za chwilę. Pomyślałem o kolejce.
1: A, tej w weekend, co to mówiłeś?
0: Tak, dokładnie.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
15: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą roller.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jagoda Mosfan, mamy już czwartek, więc śmiało można rozpocząć odliczanie do weekendu, ale zanim trochę wolnego, jeszcze swoje zrobić trzeba, a pogoda w pracy usiedzieć nam nie pomaga. W Ostrzeszowie dziś ze słońcem i temperaturą w okolicach 26 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Będzie je prowadzić łódzka prokuratura po śmierci 7-latka w akwaparku w Łodzi. Chłopiec zmarł w szpitalu. Trafił do niego pod koniec lipca, kiedy podczas zajęć z nauki pływania zaczął tonąć. Resort cyfryzacji zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL po gigantycznym wycieku danych medycznych. Z bazy firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów pacjentów.
3: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych.
2: O czym informuje Mateusz Chłystu, na archiwa państwowe w całym kraju poszukują pamiątek związanych z kolejami. Bilety, stare fotografie, legitymacje, dyplomy, czy też dokumenty związane z koleją można przekazywać do 2 października.
4: Zależy nam na tym, aby te pamiątki zebrać, zabezpieczyć, stworzyć przepiękne kolekcje obrazujące, w jaki sposób ta kolej wpływała na nasze życie codzienne.
2: Mówi Marta Zbrzeźniak z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Akcja organizowana jest z okazji Roku Polskiej Kolei i stulecia PKP. Zebrane pamiątki posłużą do stworzenia wystaw i kolekcji.
5: Jankes,
6: Gama
5: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Co do tych starych pamiątek z kolei, to ja mam takie fajne zdjęcie z Warsu, z kumplami jak jedziemy, ale bardzo niewyraźne jest to zdjęcie.
8: Nie było widać kolejki?
2: Możesz je wysłać do 2 października, ale jak to z kolejami? Jak się spóźnisz, to nic się nie stanie.
7: Tutaj SK, 13 sierpnia. Dziękujemy, panie Marcinie.
2: Dziękuję.
7: Zapraszamy ponownie. No i gramy wam wakacyjne hity na czasie. Niech moc będzie z wami i za chwilę do was wracamy.

0: 18 minut po godzinie 9 zrobiło się. Pozdrówcie nas, już jesteśmy na plaży, parawany rozstawione, muzyczka gra, jest dobrze. No to machamy oczywiście. Byłem nad morzem też, gdzieś tam w okolicach chałupy. Wszedł pan, który sprzedawał różne różności na plaży i obuło się bez wierszyków niestety, no.
1: Jak to tak?
0: Były kiedyś wierszyki, pamiętam, że to było bardzo fajne. Tylko tam krzyczał, że ma popcorn, że tam jakieś napoje chłodzone.
1: A jakieś niecenzuralne słowa, bo oni czasami
0: nie,
1: potrafią wierzyć.
0: No, kiedyś
1: takie...
0: tak było, teraz no niestety nie. Jeśli usłyszeliście może ostatnio jakiś wierszyk, to dajcie znać, chętnie skorzystamy i puścimy to dalej oczywiście. Ale odezwał się nasz słuchacz jeszcze w sprawie swojego synka, halo.
2: Cześć SK, wszystko pięknie dzisiaj, ładnie się poukładało. Syn zdał prawo jazdy na kategorię A1, więc... tylko czekać do Fajrantu i pierwsza lotka z synem.
0: Ach, motocykle. Będą gonić Bartka z Marzlika, sześciokrotnego mistrza świata na żużlu. I pamiętajcie, tak uwaga na siebie oczywiście i patrzcie w lusterka, motocykle są gdzie?
1: Wszędzie! Pan powiedział pierwsza lotka, ja myślałem, że w Babin Durona będą grali razem.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
8: Yes, of

0: delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: I pora.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i

0: Heja, dzieje się oczywiście, jeśli chodzi o festiwale w naszym kraju i nie tylko. Z naszą ekipą i z Kasią Węcierską i z Pawełkiem ruszyliśmy na Węgry. Na Węgrzech właśnie odbywa się cały czas Sziget Festival z fantastycznymi artystami, wśród nich m.in. Zara Larsson. No i jest ich naprawdę mnóstwo. Zajrzyjcie, zaglądajcie na nasze social media, tam cały czas na bieżąco relacjonujemy, co się dzieje na miejscu. No i m.in. co chwilę, przecież no tak niespodziankowo wręczamy wam fajne wyściółki, choćby VIP-owskie, by poczuć się jeszcze lepiej na tym fantastycznym festiwalu.
1: Warto obserwować tak na Instagramie, wrzucamy lokalizację, gdzie nasi słuchacze albo ludzie, którzy chcą zgarnąć VIP-owskie te rozszerzenia biletów, tak? No i szukają, znajdują i dostają.
0: Zapraszamy, polecamy, to wszystko dzieje się na naszym eskowym Instagramie. O, Kasia teraz wyskoczyła, coś fajnego jedzą sobie dobrego. A to jest ten cały...
1: Langosz.
0: No to życzymy wam, jeśli coś tego teraz dobrego wcinacie, może nad morzem jakiegoś dobrego gofra, pyszną kawkę. Życzymy wam fantastycznego i smacznego dnia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.

0: 5 minut do godziny 10. Łukasz Dumczyk z nami, dzień dobry.
1: Ale żeście dobrze zagrali, dzień dobry.
0: Proszę pana, wszyscy są tak rozgrzani. Proszę tego nie popsuć, dobrze?
1: No to teraz trudne zadanie weź mi wyznaczyć. No postaram się, ale co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dużo sztuk na czasie.
0: Łukasz za chwilę za nas tutaj, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
2: Hurra!
0: Panie Bogaju.
3: Tak. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
0: Co to chwilę zagrasz jako pierwszy numer po dziesiątej?
1: Czekaj, bo ja nawet na playlistę nie spojrzałem.
2: No, Harry!
1: Harry Styles, As It Was.
0: O. No i
5: sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jagoda Moszwan. Najpierw sprawdzamy, co na drogach. Ruch o tej porze płynny, ale są remonty. Grubo jest na Łąkowej w Ostrzeszowie. Ten odcinek jest zamknięty. Warto więc poszukać objazdów. Opcją jest też spacer. Dziś pogoda sprzyja.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Grupa około 50 zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowała wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier. Zaatakowani mogli być kibicami węgierskiego Ferencvaroszu, z którym dziś zagra klub z Zabrza. A kolejne godziny niepewności dla turystów na Sycylii. Przedłuża się paraliż wyspy spowodowany aktywnością wulkanu Etna. Na miejscu jest dziennikarz eski Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na pobliskim lotnisku?
11: Lotnisko w Katanii miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do drugiej w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Z Sycylii, Marek Balawajder.
10: A relacje z Sycylii znajdziecie też na sk.pl.
12: Ręka do góry, kto by chciał teraz z Markiem utknąć na Sycylii i przedłużyć sobie wakacje. W hotelu all inclusive to można, ale może nie na lotnisku. Poczujemy się teraz jak na wakacjach, bo ja za chwilę gram jeden z największych hitów tego sezonu, Daj Daj od Shakiry. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nie o tym mówi nam ten numer. Cameron Witkom w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. 16 po godzinie 10 w wakacyjny czwartek. Słuchajcie, dzisiaj w całej Polsce bardzo dużo słońca. Przyjemne 20 kilka stopni. Już można powiedzieć, że to jest dobry czwartek. Ale dlaczego jeszcze? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, dlaczego już teraz możecie powiedzieć, że to jest dobry czwartek. Może jesteście na wakacjach, jako że jest 16 po 10, to może dopiero co zjedliście hotelowe śniadanie. I przepyszne było. Po brzegi jesteście najedzeni. A może jesteście w pracy, ale szefa nie ma i jest ogólny luz? Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK. Chwalcie ten czwartek, a ja wam dobrze zagram. To jest SK, tu się gra wakacyjnie. Po krótkiej przerwie między innymi ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.
1: Radio SK. Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Ta ekipa już 30 sierpnia zagra w Warszawie. Akcent w Radiu SK za 24.11. A wy udowadniacie, że ten dzień po prostu jest dla was dobry, że to jest fajny czwartek. No i Dominice to chyba jednak można współczuć.
1: Bardzo miły czwartek, chociaż szef siedzi centralnie na krześle obok. Ale od soboty zaczynam urlop, więc będę się smażyć pod palemką.
0: Skoro Dominika całą zmianę siedzi obok szefa, to jedyna przerwa, na jaką może sobie pozwolić, to chyba jak szef do toalety pójdzie. I chyba wtedy nagrywała tę głosówkę. Pozdrawiamy szefa Dominiki, ale już po głosie słychać, że ona nie ma głowy do pracy. Ona już jest myślami na wakacjach. Ona już planuje, jakie sukienki do walizki włożyć i w których będzie najlepiej na zdjęciach wychodziła. Dla wszystkich marzących o urlopie bardzo wakacyjny hicior Andrea Bocelli i David Guetta DNA. To między innymi po krótkiej przerwie.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Y por el...

0: Chwila przerwy zawsze się przydaje. Jedna Spyro w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. Wcześniej grałem głosówkę od naszej słuchaczki Dominiki, która mówiła, że teraz siedzi w pracy, ale już za dwa dni zaczyna urlop. I słuchajcie, odezwała się do nas jej koleżanka z pracy Paulina.
1: Dajcie, kochani, w odpowiedzi na Dominikę, miły czwartek, bo to tylko dwa dni do właśnie jej urlopu. I ja odpocznę, bo męczy mnie tutaj, więc ratujcie jej pomocy!
0: Znajomy przed urlopem w pracy potrafi zmęczyć, bo on tylko o wyjeździe mówi, ale jeszcze gorzej jest, jak nasz znajomy z pracy wraca z urlopu, jak on się wtedy chwali, że wypoczął, że miał świetną pogodę, a hotel jaki fajny, a jakie fajne rzeczy zobaczył, patrz jakie zdjęcia, a my kiwamy głową z uznaniem i cieszymy się jego szczęściem, a przynajmniej próbujemy sprawiać takie wrażenie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: with it. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jak dodamasz pan, dziś warto spędzić trochę czasu na zewnątrz, maksymalnie na termometrach w Ostrzeszowie. Zobaczymy 26 stopni, do tego sporo słońca i będzie całkiem przyjemnie. Od jutra powrót upałów, klima znów będzie działać na maksa.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
11: SK codziennie sprawdza, co ciekawego dzieje się w wakacje w całej Polsce. Łukasz Zduńczyk, startujemy z SK Summer City. No w Sopocie to się będzie działo. Wielkie święto polskiej muzyki już za półtora tygodnia. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. W legendarnej Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Oskar Cyms, Margaret, Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Jan Kleosia, Królowa Maryla Rodowicz i jeszcze wielu, wielu innych. Impreza potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie na miejscu. No i wy też może być. Będziemy mieli dla was zaproszenia, warto nas słuchać. A jak już się wakacje skończą, to i tak ciągle będzie wakacje, zwłaszcza w Białymstoku. Tam szykuje się dla ciebie festiwal. Zagra m.in. Mata, Kizo, Grubson, Bledka czy BDS 2115 do 4 i 5 września.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
12: Zbliża się 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura bada sprawę znęcania się nad dziećmi na kolonii w Gorlicach. Policję zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą na nie, poniżają i karzą. Śledczy chcą przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach na Orlej Perci w rejonie Małej Buczynowej Turni zginęła kobieta. Wędrowała samotnie, a mogła spaść nawet 200 metrów. Ruszyły Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Gospodarzem turnieju są Stare Jabłonki. Najwyżej rozstawioną polską parą jest duet Bartosz Łosiak i Michał Bryl, który pokonał już Szwajcarów 2-0.
13: Wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
12: Mówi Bartosz Łosiak, a polska para zagra dziś o pierwsze miejsce w grupie za pół godziny ich mecz z Włochami.
11: A teraz uwaga, oficjalna informacja. Dzisiaj w kalendarzu nie ma czwartku. Paweł w tej sprawie.
14: Cześć, Jeska, bo to już piątek, jutro mamy wolne za 15.
11: No tak, jutro wielki dzień odbiórek, ale będzie spokój w pracy i korków w ogóle nie będzie. Wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Carly Rae Jepsen z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i w końcu, słuchajcie, nasza mistrzyni się obudziła. Przypomniała sobie, jak się wygrywa. Iga Świątek jest naprawdę w świetnej formie. Dzisiaj w nocy wygrała 2-1 ze Świtoliną i awansowała do wielkiego finału turnieju w Toronto. I dzisiaj o

0: dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy Opel Astra już nadjeżdża. Poznaj nowoczesny napęd hybrydowy, jeszcze większą przyjemność z jazdy i nowe, wyjątkowe kolory lakierów w cenie samochodu. A teraz specjalna oferta dla firm. Leasing już od 1190 zł netto miesięcznie oraz ubezpieczenie za jedyne 1% wartości auta. Nowy Opel Astra. Elegancja, technologia i oszczędność w jednym. Umów się na jazdę testową w salonie Opel Sztuchowski i przekonaj się sam. Kalisz Wrocławska 27.
3: I po reklamie.
4: Eska.

0: końca.
1: I już 24 sierpnia zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu, a teraz gra na antenie Radia SK ze swoją gorącą nowością Oskar Cyms. Chyba się zima zaczyna, słuchajcie. Dzisiaj w nocy był mróz. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła zaledwie do 3 stopni, ale było miejsce, gdzie było jeszcze chłodniej, słuchajcie. To Litworowy Kocioł w masywie Czerwonych Wierchów. Tam zawsze padają rekordy temperatur i ostatniej nocy termometr zanotował, uwaga, minus 6 stopni. Ale spokojnie, to tylko taka jednorazowa akcja. Jeszcze upały wracają. W ten weekend prawie w całym kraju 30 na termometrach i dużo słońca. Jeszcze zimowej kurtki wyciągać z szafy nie trzeba. Ale można. Może jakaś tam stara dycha w kieszeni została, a w Radiu SK ciągle wakacyjne hiciory. Przed 12 na pewno Sombr u nas zagra.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit

0: Wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: I nawet w pracy można odpocząć, można się wyciszyć i kołysać razem z nimi. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i możemy być dumni z naszego rodaka. Fani F1 teraz dają głośniej. Polak został szefem zespołu Formuły 1. To Marcin Budkowski, który od teraz będzie przewodził zespołem debiutantów Cadillaca. To 49-letni Polak, który, słuchajcie, już pracował w wielu różnych zespołach F1. Ma duże doświadczenie i bardzo dobrze, że on zostaje teraz szefem. On tych debiutantów wyszkoli, pokaże tym młodym, jak się jeździ, prawda? W czasie wyścigu będzie przez radio i mówił: młody, co ty tak szarpiesz tą skrzynią? Weź tak nie ścinaj tych zakrętów. A kierunek gdzie?
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. SK.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan, Łąkowa w Ostrzeszowie i odcinek w Głuszynie. Między innymi tu są teraz remonty i trzeba uważać. Są też wakacje, więc na trasy wyjeżdżają ciężkie rolnicze maszyny. Kierowcy, przyda wam się trochę cierpliwości, no i oczywiście pełne skupienie.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Zbliża się południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Wśród danych, które wyciekły z bazy firmy MyDoctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest z nim w kontakcie, mówi minister cyfryzacji

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Zbliża się południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Wśród danych, które wyciekły z bazy firmy MyDoctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest z nim w kontakcie, mówi minister cyfryzacji

0: informacjami, których ktoś nie chce ujawnić.
1: Hakerzy wykradli dane ponad 19 milionów pacjentów. Resort zapewnia, że dane nie zostały dotąd upublicznione. Nie żyje jedna osoba, to po pożarze mieszkania w centrum Bydgoszczy. Ogień pojawił się przed południem na 6 piętrze przy ulicy 3 Maja. Część mieszkańców ewakuowano, nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Sadownicy z regionu grójeckiego znów liczą straty. Grad zniszczył część owoców tuż przed zbiorami, a wcześniej uprawy ucierpiały przez kwietniowe mrozy, upały i nawałnice.
2: No i to jest, słuchajcie, świetna informacja. Już tylko połowa czwartku nam została i zaraz będzie weekend. I my się już na ten weekend tak powoli psychicznie nastrajamy, bo SK gra bardzo wakacyjnie, luźno. Gips i Kukon, ty masz to na pewno w tej godzinie, a zaczyna Temper City. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i razem odliczamy ostatnie godziny przed weekendem, bo dla niektórych ten weekend zacznie się już dzisiaj po pracy, bo jutro, przypominam, dzień odbiórek za 15 sierpnia, a w Radiu SK jak zawsze najlepsza playlista na początek wakacyjnego weekendu. W każdy piątek po 20 mamy dla Was SK Live Remix. Już jutro, najpierw przez 3 godziny będą grały najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, jak Armin Van Buuren, Lost Frequencies, James Hype, Alan Walker i Kaigo też się pojawia, który za chwilę zagra z hitem Save My Love. No i też dobra playlista w drodze na wakacje, albo na grilla ze znajomymi, albo innego typu spotkania, tak jak u Przemka.
1: Jutro wolej na kawalerski do szwagra. Kamil, wszystkiego dobrego i dla całej ekipy pozdro. Jutro lecimy.
0: SK Live Remix na kawalerskim też się sprawdzi. Setów DJ-skich możecie słuchać także teraz w SK-owej apce na smartfony.
2: Radio SK. Reklama.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3

0: Oto Moto. To tu.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: wracają wspomnienia. Po tylu latach ten numer ciągle świetnie brzmi, zwłaszcza w wakacje. Daft Punk i Pharrell Williams, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wielkie wyróżnienie dla Polaka, który zrobił, słuchajcie, najpiękniejsze zdjęcie na świecie. Amerykańska agencja kosmiczna NASA codziennie wyróżnia jedno zdjęcie, astronomiczne zdjęcie dnia. No i tym razem nagroda powędrowała do naszego fotografa Marcina Rosadzińskiego, który sfotografował deszcz Perseidów w Bieszczadach. Przepiękne zdjęcie. No ale słuchajcie, skoro ten pan potrafi robić takie piękne fotki, to ja mam dla niego wyzwanie. Niech teraz spróbuje zrobić zdjęcie swojej żonie na wakacjach, żeby była zadowolona po pierwszej próbie. To jest trudniejsze niż zdobycie nagrody NASA.
1: Autopromocja. Andrzej Grażyny.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: koszt u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Esko.

No i to jest dobre wakacyjne granie. Age w Radiu SK. A ten dzwonek, to był dzwonek na przerwę w pracy, słuchajcie. Za chwilę godzina 13, to jest bardzo dobry moment na przerwę obiadową w pracy. To od razu nam pół godziny zleci, będzie bliżej fajrantu. No właśnie, to jest dobry moment na... Na co? Dokończcie to zdanie. Może dobry moment na gofra? Bo jeszcze na obiad dla was za wcześnie, ale gofr oczywiście w brzuchu się zmieści. To jest dobry moment na... Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam coś fajnego sprezentuję. Eskową koszulkę z napisem cześć. To jest dobry moment na... Najnowsze newsy w Radiu SK, to już za chwilę.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Peugeot 408. Samochód, który przyciąga spojrzenie od pierwszego kilometra. Dynamiczna sylwetka, wyraziste światła LED z charakterystycznym motywem pazurów oraz podświetlane logo Peugeot sprawiają, że każdy detal podkreśla jego wyjątkowy charakter. Peugeot 408. Połączenie elegancji, sportowych emocji i nowoczesnej technologii. Teraz dostępny już od 850 zł netto miesięcznie. W finansowaniu dla firm. Umów się na jazdę testową i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. Peugeot. Wybierz swój styl. Salon Peugeot Sztukowski, Kalisz, Wrocławska 27 oraz Topola Mała 136.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Jagoda Moszpan. Ponoć w lasach są już grzyby. Sprawdzałam i nic nie znalazłam, ale za to wciąż możecie wyskoczyć na jagody. Sezon trwa. Jeśli w trasę się wybieracie, podpowiadam, remonty są między innymi w Palatach, Głuszynie i Smolnikach.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
7: To jest naprawdę mocno imprezowy tydzień, a SK mówi Wam co, gdzie i kiedy. Startujemy z SK Summer City. Już jutro zaczyna się wielkie żeglarskie święto w Szczecinie. Do miasta przypłyną przepiękne statki, a do tego będzie sporo atrakcji jak Wesołe Miasteczko, animacje dla dzieci, jarmarki, dużo jedzenia, no i przede wszystkim dużo dobrej muzy. O to jak zawsze zadba Radio SK, bo na żaglach w Szczecinie zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour, no i na scenie gwiazdy z najwyższej półki. Jutro zagra m.in. Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Jan Kleosiak, Kini Zimmer czy Janusz Walczuk. Wstęp na koncerty jest darmowy. Ciekawie będzie też w Kielcach. Amfiteatr Kadzielnia to ostatni przystanek festiwalu od nowa, to już jutro. Tam zagra Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. Wielkimi krokami zbliża się też finał męskiego grania. To w Warszawie 21 i 22 sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.

0: Zbliża się 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzech mężczyzn z zarzutem usiłowania zabójstwa 17-latka w Jaworznie na Śląsku. Według śledczych oblali nastolatka benzyną i podpalili. Chłopak jest w śpiączce, a zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Szybsza ścieżka na SOR-ach i krótsze oczekiwania pacjentów. Ratownicy medyczni mieliby większe uprawnienia. Mogliby zlecać badania, wykonywać RTG i podawać leki pacjentom w stanie niezagrażającym życiu.
1: Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza.
0: Mówi Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt nowej ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji. Lech Poznań nie dotarł na Wyspy Owcze na rewanż z Klaksvik. Z powodu mgły samolot z drużyną skierowano do Bergen. Mecz o 19:30 stoi pod znakiem zapytania. A przypomnę, Lech pierwszy mecz wygrał 1-0.
2: I już punktualnie godzina 13, to jest dobry moment na, Krzysiu?
3: To jest dobry moment na kawusie z narzeczoną.
2: A to ja się muszę postarać w takim razie. Ja wam coś romantycznego zagram, żeby na kawusie się nie skończyło. Dobra, nieważne. Łukasz Zduńczyk, cześć, będzie Zalia bardzo romantyczna w tej godzinie.

Numer bardzo dobry na romantyczny wieczór, ale jak słychać, sprawdza się też 15 minut po 13 w czwartek. Zalia w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. To jest dobry moment na... Kończycie to zdanie. No i Beata

0: teraz się smaży na plaży nad Bałtykiem i ma dla wszystkich opalających się bardzo ważną informację, przypomnienie.
1: To jest dobry moment na to, żeby przewrócić się z brzuchów na plecy i opalać drugą część ciała.
0: To jest bardzo poważne zadanie, bo jeżeli zdarzy nam się przysnąć na brzuchu, to potem i całą noc musimy spędzić na brzuchu, bo nas plecy pieką, no chyba, że Beata ma jakiś dobry filtr. Dla wszystkich leżących na plaży, żebyście nie przysypiali, będzie między innymi energiczna Tate McRae i przypominam, zawsze dobry moment jest na to, żeby wyjąć z plecaka tą drożdżówkę, którą kupiliśmy po drodze na plażę i sobie teraz zjeść albo gotowaną kukurydzę. A do Beaty leci eskowa koszulka z napisem cześć.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki

0: 100%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
7: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Dua Lipa. Znamy ich doskonale, oni nieraz już u nas byli, więc teraz pora dać szansę nowemu hitowi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas zawsze świeży, zawsze sprawdzony muzyczny towar. Wy doskonale wiecie, że my wam nie wciskamy byle czego. Zawsze najlepsze nowości.

I to będzie mega wakacyjna propozycja, gorąca, od amerykańskiej artystki, która się nazywa Dasha. Ona bardzo lubi muzykę country i wy to usłyszycie już od pierwszych dźwięków. Dasha i Memo w Radiu SK. I to jest numer, przy którym możecie sobie wyobrażać, że siedzicie wieczorem ze znajomymi przy ognisku, gitara poszła w ruch albo kiełbaski nadziane na patyk. Tak ten numer brzmi właśnie. Said it, but you don't get it. So I went out tonight. I put 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

0: I ja już widzę, jak przy tym numerze zapakowani całą rodzinką jedziemy na przedłużony weekend nad morze albo w góry. Timbaland i Carrie Hilson z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. No wiele osób ma dzisiaj takie plany, bo jutro, przypomnę, można odebrać dzień wolny za 15 sierpnia. No i wyjazdowe plany ma m.in. Magda, która szykuje wyjazd nad morze i szykuje siebie. A wiadomo, jak jest wyjazd nad morze, to co musi być? No oczywiście, że muszą być nowe pazury.
1: To już czas, aby odwiedzić kosmetyczkę i zrobić sobie paznokcie.
0: Ja jestem pewien, że przynajmniej raz na tym wyjeździe padnie takie zdanie: nawet nie zwróciłeś uwagi, że mam nowe paznokcie. No nie zwrócił, no. Radio SK. A w Radiu SK w trasę dokładamy hity na czasie. Za chwilę Dawid Podsiadło.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
4: Ale to mega

0: Tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
2: Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
2: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
3: i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra, karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

To jest bardzo dobry pomocnik w pracy, bo on nie pospiesza, ale napędza, żebyśmy się skupili na swojej pracy, szybko wszystko załatwili i może wcześniej wyszli do domu, jeśli szef nie widzi. Nowy Alex Warren na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. No i teraz stery w Radiu SK przejmuje gość, który na nowościach się zna jak mało kto. To ten od gorącej dwudziestki. Michu Zobkowski przejmuje stery. No i będzie miał dobre hity, przy których można fajnie wrzucać na luz, bo to już za 5 minut będzie godzina 14. Męskie granie między innymi się pojawi. Michu Zobkowski z wami.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Jagoda Moszkan, może jakiś rower albo pranie? Co kto woli, dziś pogoda sprzyja. Na termometrach w Ostrzeszowie już 24 stopnie, za oknami też sporo słońca, no i tak będzie do końca dnia. A na drogach coraz gęściej, noga z gazu.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
10: W Radiu SK cały czas mamy dla Was hity na czasie i najlepsze propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i bawimy się nie tylko w Polsce. Aktualnie ekipa naszych słuchaczy imprezkuje w Budapeszcie, tam trwa Sziget Festival. Dzisiaj kolejny dzień tej imprezy, na scenie pojawi się m.in. Luis Capaldi. A co się działo wczoraj, to możecie zobaczyć na SK-owym Instagramie. Na Sziget Festiwalu bawi się Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy cały czas relacjonują Wam, co tam się dzieje. A już niedługo z Budapesztu przeniesiemy się do Sopotu. Zbliża się Top of the Top Sopot Festival, czyli wielkie święto polskiej muzyki w Operze Leśnej. Jak co roku będzie rywalizacja o bursztynowego słowika. W tym roku o statuetkę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Ta impreza startuje 24 sierpnia. W Radiu SK będziemy mieli dla Was bilety.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
11: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Marcin Romanowski prawdopodobnie nie przebywa w nad.

0: Naddniestrzu. To nieoficjalne ustalenia naszego reportera.
1: Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że Marcin Romanowski najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Sam obrońca podejrzanego potwierdził wcześniej, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Nawrockiego. Chodzi o grafikę z żoną prezydenta i komentarzem "A Szrek gdzie?". Jej autor zapewnia, że nie chciał obrazić głowy państwa. Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornym Sulinowie w zachodniopomorskim ruszył największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
2: Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
3: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi.
0: A Borne Sulinowo to jedno z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku było zamkniętą bazą wojsk radzieckich.
4: Baczność? A nie, wcale nie. Spocznij i odpocznij. Z eskowymi hitami na czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate na pewno. Tak samo jak Gibbs, Igo i Ostatni Dzień Lata, a na początek nareszcie, czyli Igor Herbuzalia i Vito Bambino. Michu Sobkowski, witajcie!

0: bum-ci-bum-ci-bum-bum. Czyli Give Your Heart To Me, czyli Sean Paul, który w naszym kraju w tym roku dwa razy on w Polsce, a my trzy razy już na podium, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w brytyjskim Birmingham. I 12 miejsce w klasyfikacji generalnej na ten moment. To jest dobry wynik. A może być jeszcze lepiej. W ogóle te trzy medale zdobyte w sprintach to jest w ogóle coś niesamowitego, jacy my jesteśmy szybcy. Czy szybka będzie Iga Świątek, która dziś w nocy w finale swojego pierwszego, znaczy ma szansę na to, żeby wygrać swój pierwszy turniej w tym roku i mocno za to trzymamy kciuki. A jeśli wy chcecie podzielić się tym, co zrobiliście albo zrobicie pierwszy raz w najbliższym czasie, to albo 664-402-302, albo oczywiście Skowy Messenger jest do wzięcia i wykorzystania. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie za moment, później u nas Alvaro Soler, a za Igę Świątek trzymamy kciuki. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o północy, więc jutro sceną grana obudzimy się, miejmy nadzieję, z Igą Świątek z wygraną na turnieju w Toronto.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Start

0: Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jangle Osia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
4: Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i świeżynka od tej właśnie pani Mango. Takie lato, końcówka tego lata, moi drodzy, może być, podkreślam, tańsza na stacjach benzynowych. Premier Tusk ma podobno ogłosić w ciągu kilkudziesięciu minut drugie podejście do programu CPN, który miałby niby wejść od poniedziałku. Potwierdzamy dla was to info i jak tylko potwierdzimy, to oczywiście damy znać w newsach oficjalnie. No, jeśli to rzeczywiście będzie prawda i to zacznie się znowu w poniedziałek, to pracownicy stacji benzynowych, pozdrowienia serdeczne, będą chyba mieli kilka dni luzu, ale za to kolejeczki w poniedziałek, pewnie jak po pączki w tłusty czwartek. Jeśli oczywiście to wszystko się potwierdzi, damy wam znać. Glass Animals w Radio SK za moment, a później DNA, More Than Just a Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion w SC.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Poznaj Peugeot 408. Samochód, który przyciąga spojrzenie od pierwszego kilometra. Dynamiczna sylwetka, wyraziste światła LED z charakterystycznym motywem pazurów oraz podświetlane logo Peugeot sprawiają, że każdy detal podkreśla jego wyjątkowy charakter. Peugeot 408. Połączenie elegancji, sportowych emocji i nowoczesnej technologii. Teraz dostępny już od 850 zł netto miesięcznie. W finansowaniu dla firm. Umów się na jazdę testową i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. Peugeot. Wybierz swój styl. Salon Peugeot Sztukowski, Kalisz, Wrocławska 27 oraz Topola Mała 136.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Jagoda Maślane, zakładajcie okulary przeciwsłoneczne, podkręćcie klimę w aucie, no i szykujcie się na spore zamieszanie na drogach. Wystartował popołudniowy szczyt. W Ostrzeszowie stoimy w okolicach Urzędu Pracy na Przemysłowej i Skarbówki. Na Grabskiego gęsto jest też na kości.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A6 w Szczecinie. To po zderzeniu 4 aut. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas w stronę Świnoujścia. Tworzy się kilkukilometrowy korek. Czy od poniedziałku paliwo będzie tańsze? Rząd chce wznowić program Ceny paliw niżej. Właśnie powinna rozpoczynać się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska, na której mają zostać podane szczegóły. Natalia Bukowiecka w finale biegu na 400 metrów Mistrzostw Europy w Birmingham. Do finału skoków awansowała też Maria Żodzik. Pozostałe dwie Polki odpadły w eliminacjach, a dziś wieczorem finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Wtedy wystartują trzy Polki.
12: Co powie premier? Co powie premier? Czy waha stanieje? Napędowe oleje? IBS ołowiówka? Hej! Jak się dowiemy, to damy wam znać oczywiście. Za chwilę będzie Sanach. Będzie też Britney Spears, a na początek Billy and the Beat, Michu Sobkowski. Witaj!

0: dobre wieści, to Whatever Turns You On, jeden z waszych ulubionych hitów, Axwell i Bone na antenie Radio SK. Dobre wieści, ciąg dalszy, trwa konferencja prasowa, premiera i to, co z punktu widzenia kierowców najważniejsze, to już padło. Od poniedziałku do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku pierwszego już tego po wakacjach, o około złotówkę taniej będziemy tankować na stacjach benzynowych. Znów od poniedziałku będą podawane ceny maksymalne, których stacje przekroczyć nie będą mogły. To od poniedziałku, przypomnę, CPN, podejście drugie, czyli paliwo na stacjach o mniej więcej złotówkę taniej niż gdyby tego programu nie było. Tempo City w Radiu SK, Self Aware, to za moment, a później Calvin Harris, Clementine Douglas i piękne Blessings w SC.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14.

0: Give Me Everything, czyli Pitbull, Neo i Afrojack na antenie Radia SK. Iga Świątek ma szansę wygrać pierwszy turniej w tym roku. Mocno trzymamy kciuki, pytałem o wasze pierwsze razy. Renia pisze, pierwszy raz zjadłam dziś w tym sezonie borówki. Za to chyba zjadłam tonę i się nie pobrudziłam. To ostatnio to chyba największy sukces, naprawdę. Karol pisze, pierwszy raz jadę właśnie na dłuższy urlop i zapewne ostatni w tym roku. No nie może być zbyt często, zbyt fajnie. No jeśli autem jedziesz, to w tę stronę pewnie się nie załapiesz na tańsze tankowanie, ale może na powrót. Przypomnę, od poniedziałku do 31 sierpnia CPN część druga, czyli paliwo na stacjach z ceną maksymalną. Tańsze ma być mniej więcej o złotówkę od tego, co by było, gdyby tego programu nie było. To od poniedziałku. Ogłoszone całkiem niedawno przez premiera. I jeszcze Evelina, to z kolei jest kowy messenger. Bardzo proszę.
1: Po raz pierwszy robię test bojowy mojego tarasu. Organizuję przyjęcie na świeżym powietrzu, tak zwaną tarasówkę. Pozdrawiam!
0: Tarasówka! Czuję się zaproszony. A jeśli nie ja się czuję zaproszony, to na pewno eskowa koszulka z napisem cześć. W ogóle to jest bardzo dobry patent, Ewelina. Słuchaj, goście przychodzą, a ty oszczędzasz głos na witaniu się. Oszczędzasz go oczywiście na późniejsze ploteczki. Plan idealny, prawda? Za chwilę Oskar Cym z Wesce, a później David Getta, Bibi Rexa.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia.

0: W 6 minut i będzie godzina 16. Chwilę temu Somber i My Body Isn't Ready, czyli świeżynka na naszej playliście. Somber, który rozniósł prawie scenę podczas Sziget Festival w Budapeszcie. Wczoraj tą sceną zawodnili 21 Pilots. Możecie na naszym meskowym Instagramie zobaczyć, cóż tam się działo, no bo jest ta nasza ekipa, jest Kasia Węsierska, jest ten Papołek. No i oczywiście można chociaż odrobinkę poczuć klimat tego niesamowitego festiwalu. A to przed chwilką White 2115 spółka, czyli to coś. White 2115 z kolei z koncertem 21 sierpnia na Błoniach PGE Narodowego. Tam również Bledka, modelki między innymi, Żabson, Plan B. Jeśli macie ochotę na zaproszenie dla całej paczki, to słuchajcie Rafała Adamczaka dziś po godzinie 18 w imprezce. Za chwilę po 16 Miley Cyrus, was co obiecuję.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jagoda Mośpan na rower, rolki albo spacer. Dziś można, a nawet trzeba, bo jest całkiem przyjemnie. Od jutra powrót upałów, więc warto to wykorzystać. Zerknijmy jeszcze na drogi. W Ostrzeszowie wciąż korkują się okolice przemysłowej i tu trzeba uważać.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dobre informacje dla kierowców. Rząd przywraca program ceny paliwa niżej na ostatnie dwa tygodnie wakacji. VAT na benzynę i olej napędowy spadnie z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
11: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. Włącznie.
10: Minister energii ma codziennie ustalać maksymalne ceny paliw. Donald Tusk przekazał też, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, który miał planować zabójstwo obywatela USA i Ukrainy w Warszawie. Poinformował również o tym, że Maciej Berek ma zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po dramatycznym wypadku w Łomży jest decyzja sądu. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej.
12: Analizując sytuację dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
10: Mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska. A na koniec historia z Wenecji. Kobieta dostała mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Twierdzi jednak, że w ręku miała smażoną cukinię. Sąd jej nie uwierzył, zapłaciła mandat i prawie 500 euro kosztów sądowych, a teraz kobieta oczywiście odwołuje się do Sądu Najwyższego.
13: Ale robić sobie zdjęcie smażoną cukinią albo klikać... Przedziwne rzeczy. Daj! Shakira i Burna Boy dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK i będzie też Ty Masz, czyli Gips i Kukon. Na początek Miley Cyrus, Michu Sobkowski, witajcie!

Jakie to jest ładne, jakie to jest optymistyczne. Ach, można przy tym wrzucić na luz, prawda? Post Malone i Swelly, czyli Sunflower na antenie Radio SK. Pytałem was jakiś czas temu o wasze pierwsze razy. Ewelina powiedziała, że na pierwszy raz taki parapetówkowy pierwsze przyjęcie w nowym domu to jeszcze gotowa nie jest. Ale ta rasówka jak najbardziej dostała SK.

0: koszulkę z napisem cześć, tak będzie witać gości, ale Julia daje jeszcze lepszy pomysł, żeby oczywiście później tę koszulkę zdjąć, a jak już gości będzie miało się dość na tej tarasówce, to żeby znowu ją założyć. I to cześć będzie działało w drugą stronę. Julia, jesteś genialna! Ebony Hearst w Radiu SK, Gibbs, Kukon, ty masz zgodnie z obietnicą za kilka chwil na antenie Radia SK takie koszulki z napisem cześć, stylizowane właśnie na czcionkę Radia SK. No, będą do wzięcia już dzisiaj ode mnie, nie, ale jeszcze będą na pewno.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 raty z 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: I po reklamie.

0: Nie mignął echa po wycieku danych z MyDoctor. Przypomnę, MyDoctor powiązany z grupą Znany Lekarz, która obsługuje m.in. przychodnie i ma dużo danych o pacjentach. PESEL-e, wypisywane recepty, historie osób, możliwe, że nawet 19 milionów Polaków. Co możemy zrobić? No z jednej strony niewiele, a z drugiej ważną rzecz, jedną, zastrzec PESEL, chociażby w M-Obywatelu. Nie pomoże to na wszystko, ale przynajmniej nie będzie można wziąć na nas kredytu, posługując się właśnie tym PESEL-em, więc to jest bardzo dobry pomysł. I pamiętajmy, że rzecz nie dzieje się tylko o nas, ale również o naszych rodziców, o naszych dziadków. Ja już moją mamę pytałem, czy mają rodzice M-Obywatela. Odpowiedź była pozytywna i że PESEL zastrzeżony. Brawo mama, brawo tata. Zróbcie tak samo. Przynajmniej tyle my zrobić możemy. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku w Radiu SK. Za moment, a później będzie Wesce, Faruko i Pepas.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Jagoda Mosztan. Do końca dnia dziś przyjemnie, słonecznie i ciepło. Jutro będzie goręcej. A że zbliżamy się już do weekendu, to w planach też pewnie jakiś wypad. Jeśli w trasę się wybieracie, podpowiadam, remonty cały czas są między innymi w Palatach i Głuszynie.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
14: SK zbiera dla Was najlepsze letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Najgłośniejszym miejscem w Europie jest aktualnie Budapeszt. Tam imprezkuje ekipa naszych słuchaczy, bo SK jest na Sziget Festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Luis Capaldi. Co się dzieje w stolicy Węgier, możecie zobaczyć na SK-owym Instagramie. Ale w Polsce też ciekawie. Czas na kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. W sobotę i niedzielę będziemy w Kraśniku. W sobotę zagra Eryk Moczko i Paktofonia.

0: A w niedzielę na scenie pojawi się T-Love, wstęp darmowy. Na horyzoncie też bardzo klimatyczna impreza. Wyobraźcie sobie dobry bas, światła i wielkie drzewa dookoła. Tak będzie wyglądał festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. To impreza dla fanów muzyki elektronicznej. Zagrają artyści z różnych krajów i nasi polscy jak Skytech czy Calvi Remi. To 21 i 22 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ceny paliw znowu w dół. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Premier Donald Tusk zapowiada obniżki nawet o złotówkę na litrze, a to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
3: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
5: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
4: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
5: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
2: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Program CPN wraca w poniedziałek i potrwa do końca miesiąca. Pierwsza odsłona obowiązywała od końca marca do czerwca. Lech Poznań dotarł na Wyspy Owcze. Dzisiejszy mecz z Klaksvik jednak się odbędzie. Więcej o tym Paweł Adamczewski.
6: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Przypomnijmy, przed tygodniem przy Bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
2: A początek meczu o 21.45 czasu polskiego. Uwaga, jutro część urzędów będzie zamknięta. Urzędnicy odbierają wolne za święto 15 sierpnia, które wypada w sobotę. Dotyczy to m.in. Poznania, Wrocławia i Gdańska.
7: A jak tak słuchałem newsów przez cały dzień, czekałem na informację najważniejszą, chyba że dzisiaj jest Dzień Leworęcznych i co? I się nie doczekałem. Pozdrawiam Was i macham lewą ręką. Michu, witajcie.

0: Love is the answer pod tytułem Randy Angels w Radiu SK. 17:16 na zegarach, dzień leworęcznych, więc lewą ręką macham w stronę Budapesztu również. Tam Kasia i Paweł, halo, halo, cześć, dzień dobry.
1: Odmachujemy i lewą, i prawą ręką, ale nie tylko my, bo dużo ludzi też myślę, żeby ci tutaj na pewno odmachało.
0: No właśnie, ja wiem, że tam straszne tłumy i gorąco, i pewnie nudno o tej 17:16. Co wy tam robicie? Wracajcie!
1: Żałujcie, że was tam nie ma. Tyle możemy powiedzieć, dlatego że to nasz trzeci dzień na Seagate Festiwalu i naprawdę dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo.
2: No i dzisiaj będzie tak nostalgicznie, bo na main stage'u najpierw Luis Capaldi, a później ona, Florence and the Machine ze swoim zespołem. No i będzie słynne You've Got the Love na przykład.
1: Ale prawda jest też taka, że tutaj właściwie gdziekolwiek się nie pójdzie, to coś się dzieje. Scen jest kilka i na każdej właściwie cały czas ktoś występuje. Jak nie występuje, to są próby. A dodatkowo jest też takie miejsce dla fanów muzyki elektronicznej, nazywane Koloseum, gdzie właściwie przez całą dobę można przyjść i między koncertami potańczyć.
2: No i my idziemy na taką wycieczkę. Zobaczycie to na naszym Instagramie. Ruszamy w pole festiwalu Seagate. Bądźcie z nami.
1: I wszystko to oczywiście zobaczycie na naszych mediach społecznościowych.
0: Zazdro 1500, naprawdę. I ja tą lewą ręką, wyobraźcie sobie, że już nie macham, tylko... A, nie, nie, nie powiem, co
1: nie,
0: pokazuję.
1: Nic nie pokazywałeś nas, tylko pozdrawiałeś, pokazywałeś okejkę.
0: Dobrze, że w radiu nie widać. Męskie granie orkiestra 226, już za chwilę, nareszcie w SC.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak.
5: To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Festiwal, ten festiwal 4 dni w Operze Leśnej między 24 a 27 sierpnia, bardzo konkretnie na Top of the Pop koncercie pojawi się Oskar Cyms. Na ten koncert nie wiem, ale w ogóle na Top of the Top Sopot Festiwal zaproszenia będziemy mieli na antenie Jeski i nie tylko na antenie, w naszych social mediach również, więc czujność wzmożona, jak najbardziej ceny na, jeśli macie ochotę na ten festiwal się wybrać. The Weeknd w Radiu Jeska, a później Run Run River, czyli David Guetta i Stick Figure.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: ostrzeszą.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: wspominałem o tym, że Oskar Sims pojawi się podczas Top of the Top Sopot Festival, to dodajmy, że Dawid Kwiatkowski i Margaret również. Czy w duecie? A tego nie wiemy jeszcze. Później ci opowiem, Radio Łaska, tuż przed godziną 18. Za chwilę Rafał Adamczak i imprezka. Opowie wam na pewno, co zjadł. I czy jagodzianki zostawiają fioletowe ślady na zębach. Tak, właśnie już chce się udzielić, to proszę bardzo.
1: Dobrze, że na zębach było ryzyko, że na koszulce.
0: O tak, to zdecydowanie lepszy wybór. Dokładnie. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Cześć.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan. Czwartkowy już prawie wieczór. Na ulicach Ostrzeszowa dość spokojnie, bo popołudniowe korki już rozładowane. Mimo to wiadomo, uważać trzeba, zwłaszcza, że na trasach cały czas sporo ciężkich rolniczych maszyn. Dobrą pogodę każdy chce wykorzystać.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
9: SK codziennie sprawdza, co ciekawego dzieje się w wakacje w całej Polsce. Łukasz Zduńczyk, startujemy z SK Summer City. To w Sopocie to się będzie działo. Wielkie święto polskiej muzyki już za półtora tygodnia. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. W legendarnej Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Oskar Cyms, Margaret, Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Jan Kleosia, Królowa Maryla Rodowicz i jeszcze wielu, wielu innych. Impreza potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie na miejscu. No i wy też możecie być. Będziemy mieli dla Was zaproszenia, warto nas słuchać. A jak już się wakacje skończą, to i tak ciągle będzie wakacyjnie, zwłaszcza w Białymstoku. Tam szykuje się dla Ciebie festiwal. Zagra m.in. Mata, Kizo, Grubson, Bledka czy BDS2115 do 4 i 5 września.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
10: Minęła 18. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte do jutra do 8 rano. Powodem jest erupcja Etny. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 Polaków. Dezinformacja przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W sieci krążą nagrania polskiej armii, które mają sugerować przygotowania do wojny. Jedno z nich na platformie X obejrzało prawie 300 tysięcy osób. Defilada, przypomnijmy, odbędzie się w sobotę o 15 na Wisłostradzie.
11: SK Sport News.
10: A za chwilę rozpocznie się ostatni mecz Polek w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Nasze siatkarki zagrają z Włoszkami. Obie drużyny mają po dwa zwycięstwa. To ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. A z kolei tuż po północy Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka zajmuje 8 miejsce w rankingu WTA, a jej rywalka jest na drugim miejscu. Świątek walczy o pierwszy tytuł w tym roku, a zwycięstwo da jej awans na 5. miejsce.
12: Dwie minuty po godzinie 18, pora odpalić wakacyjną imprezkę w Radiu SK. To jest czwartek, weekend na wyciągnięcie ręki. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, a rozpoczyna Temper City.

Spokojnie, spokojnie, to tylko ćwiczenia, wszystko jest pod kontrolą. Ostatni dzień lata to dopiero przyjdzie, nie musimy się na niego jakoś specjalnie przygotowywać. Absolutnie, ale przy okazji to jest bardzo dobry numer, to trzeba przyznać. Gibbs, Ego i For Money w wakacyjnej imprezce w Radiu SK u nas na lato, hity na czasie. Chciałem was teraz zapytać, jak tam po wczorajszym zaćmieniu, ale może już prowokował nie będę, bo wiadomo, że weekend ten specjalny niby dłuższy z nazwy, chociaż w tym roku tak się poukładało, że wcale on taki długi nie jest. Ale niektórzy jutro mają wolne. To dopiero będzie zaćmienie u niektórych, nie? Takie weekendowe sytuacje. A potem trzeba będzie wrócić do żywych. Ale pamiętajcie, że razem dajemy radę, więc ja już dzisiaj zapytam was o wasze plany na weekend. Jak ktoś zaczyna wcześniej, koniecznie dajcie znać. 664-402-302 SMS-em, ewentualnie głosówki na Messengerze. A dla tych, którzy uwielbiają Taylor Swift, teraz będzie niespodzianka. I knew your trouble. Pasuje?

0: i Talk to You w Radiu SK. To są hity na czasie na lato, 22 minuty po godzinie 18. Jeszcze jedno nas dzisiaj może troszeczkę straszyć, to że kolejki w sklepach przed tym jak dwa dni będą zamknięte, owe sklepy to jedno, ale drugie to oczywiście data w kalendarzu, 13. Tylko czy my tych 13 w kalendarzu to w ogóle się jeszcze trochę boimy? Czujemy przed nimi jakiś respekt? Czy jeszcze wierzymy w te przesądy, albo jak powiedzą inni, zabobony? No ciekaw jestem też, jakie wy macie podejście do sprawy. Mam nadzieję, że waszych planów w żaden sposób to nie rujnuje. Alex Warren i Carry You Home muzycznie w wakacyjnej imprezce już za moment.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Szukasz jeszcze więcej

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: przecież ja nie.
1: Wakacje to jest taki czas, kiedy każdy może nosić to, co chce, szczególnie jak jesteśmy gdzieś na działeczce, na jakimś wyjeździe. Kiedyś już sobie o tym rozmawialiśmy. Jamal, Policeman, na lato hity na czasie w Radiu SK, to jest wakacyjna imprezka. Weekend się szykuje dla niektórych dłuższy, bo z racji tego, że sobota świąteczna, to wiele firm zrobiło pracownikom właśnie w piątek. Jutro wolne. Ciekaw jestem, jak to jest u was. Czy wy jutro jednak standardowo do pracy, czy może jednak już gdzieś śmigacie i ten weekend rzeczywiście będzie fajny. A może jeszcze nie wiecie, jaki będzie, bo jest bez planu. Jak to u was jest? Dajcie znać. 664-402-302, tutaj SMS-y, głosówki na Messengerze też przyjmuję. Prezenty czekają, żeby nie było. A jeżeli chodzi o emocje sportowe, mówiliśmy w newsach i tak też się dzieje. Polskie siatkarki w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy mierzą się teraz z Włoszkami. Przypomnę, że we wtorek wygrały z Ukrainkami 3-0, w środę pokonały Francuzki również 3-0. No, z Włoszkami idzie trochę gorzej. Pierwszy set dla dziewczyn z Włoch. W drugim Polki przegrywają 14-16, ale jeszcze tyle zdarzyć się może. Poczekajmy, zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście kciuki trzymamy i kibicujemy, nawet jeżeli jesteśmy gdzieś w trasie na weekend, prawda?
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk.

0: 99,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
4: Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

Może jeszcze parę godzin jazdy wam zostało do szczęścia weekendowego, może urlopowego, może wakacyjnego, a może jeszcze dłużej musi ta wasza podróż potrwać, ale jak taki Michiko się w esce pojawia, to serce bije zupełnie inaczej, co od razu lepiej. DJ Godzia i Jason Derulo i już czuć, że są wakacje i to jest wakacyjna imprezka. Za 4,5 minuty będzie godzina 19, a po 19 będę miał dla was fajne zaproszenia na fajną imprezę.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko ₺99 za 1 kg. Aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie ₺15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto. Patent na

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Już wiadomo, gdzie dokładnie odbędzie się finał przyszłorocznej Eurowizji. Gospodarzem będzie miasto Burgas w Bułgarii. Przypomnijmy, tegoroczny konkurs wygrała reprezentantka tego kraju, Dara, z piosenką Bangaranga. Europejska Unia Nadawców poinformowała też, że zmienia się regulamin Eurowizji. Od teraz państwo zaangażowane w konflikt zbrojny nie będzie mogło zorganizować finału Eurowizji, nawet jeśli ten konkurs wygra. Więcej piszemy o tym na naszej stronie na sk.pl. Nadchodzi weekend, a z nim imprezka w plenerze z nami, z Radiem SK. Przed nami kolejny przystanek wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. W sobotę i niedzielę będziemy w Kraśniku. Zagra Eryk Moczko, Paktofonika czy legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na koncert jest darmowy, a później, bo 21 sierpnia, będziecie mogli bawić się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, wtedy Maybelline New York Music Stories i tam na

Cenie m.in. Bledka, White 2115, modelki Żabson i Plan B, a pod sceną mam nadzieję wy. Mówię mam nadzieję, bo chętnie wam to umożliwię, jak mnie przekonacie, że poczwórny karnet na Maybelline New York Music Stories powinien trafić do was, no to właśnie tak się stanie, tylko bądźcie mocno przekonujący w swojej głosówce wysłanej do mnie, oczywiście na eskowym messengerze. Impreska. A te głosówki oczywiście można wysyłać już teraz. Minuta po godzinie 19:00. Niektórzy już rozpoczynają długi sierpniowy weekend, inni jeszcze na niego czekają, a my gramy hity na czasie. No i teraz ta, która będzie na Maybelline New York Music Stories. Bledka. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Tak się trochę kosmicznie zrobiła, czy w ogóle od wczoraj jest jakoś tak kosmicznie, astronomicznie. Kongs i Theophilus London Galaxy w Radiu SK we wakacyjnej imprezie, zaraz Tame Impala i Loser. Ale a propos tej imprezy, na którą mam dla was zaproszenia, odezwała się w głosówce Renata.
1: 4 bilety to jest dokładnie tyle, ile mi potrzeba, żeby 21 sierpnia to był dzień, o którym będziemy mówiły jeszcze zimą. Mówiły oczywiście z moimi najlepszymi przyjaciółkami. Chciałabym je zabrać, bo to są dziewczyny, z którymi mogę tańczyć bez powodu, bawić się do rana. A tutaj jeszcze takie wydarzenie, że możemy połączyć i strefę beauty, i dobrą muzykę. Ja już afirmuję tam piękną pogodę. I to będzie po prostu coś cudownego, co będziemy wspominać do kolejnego lata.
0: No to jeżeli Renata afirmuje piękną pogodę, to to jest tutaj jakby znaczenie społeczne tej afirmacji jest ogromne, każdemu to się przyda. Dlatego Renata, ty zabierasz przyjaciółki i rzeczywiście śmigacie 21 na Maybelline New York Music Stories. To są błonia PGA Narodowego w Warszawie, tam się bawicie. A inni korzystają oczywiście z tej pięknej pogody, którą nam Renata zamówiła i wyczarowała. Pamiętajcie, że te wlotki będą jeszcze do zgarnięcia jutro, chociażby w gorącej 20 Radia SK i jeszcze na pewno w sobotniej imprezce.

0: takie muzyczne zaskoczenie. Alana Walker, Ava Max i Fate. Na pewno jeszcze muzycznie w tej godzinie naszego wakacyjnego imprezkowania pojawi się odrobina klimatu prosto z Siget Festiwalu, bo tam przedwczoraj Sombr u nas z numerem My Body Isn't Ready będzie za moment. Wcześniej będzie Dua Lipa i Houdini. 29 minut po godzinie 19 to jest SK. Jak się okazuje, nie każdy jest nastrojony urlopowo i nie każdy jest nastrojony na długi weekend. W tym temacie właśnie wpadła na naszego SK-owego Messengera głosówka od Dominiki.
1: Nagrywałam się już rano, żeby doczekać się mojego urlopu, a ja kolejne 10 godzin z tą samą Pauliną. Przy jednym biurku, nadal szefowa koło mnie. Co ja mam zrobić do końca jutrzejszego dnia?
0: Ale jaki jest powód, że szefowa Dominiko obok ciebie? Czyżbyś ty sobie wcześniej czymś tam nagrabiła, coś przeskrobała i ona po prostu lubi mieć na ciebie oko? Czy może, tak szczerze, coś innego was łączy?
2: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Fur, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

Lady Gaga w wakacyjnej imprezie w Radiu Łezka. How bad do you want me? 16 minut i będzie 20. No źle się wydarzyło, jeżeli chodzi o mecz Polek z Włoszkami, siatkarek naszych. 0-3, przegrana. Te wcześniejsze mecze takie piękne, a tutaj proszę bardzo. Ale co tam, prawdziwi kibice dodają również otuchy, wiadomo. Więc wielkie brawa i tak dla dziewczyn za dzielną walkę i podziękowania. Słuchajcie, a teraz zmieniając temat z tego sportowego na muzyczny, na festiwalowy, Sziget Festival w Budapeszcie. Tam nasza ekipa, Kasia Męsierska i Paweł Karpiński. Co oni tam robią? Ha, jak w ogóle wygląda całe miasteczko festiwalowe, teren tego festiwalu? To możecie sprawdzić, zaglądając na naszego Instagrama. Kasia z Pawłem was oprowadzają po całym terenie. Tam jest się gdzie wyżyć. I artystycznie, i sportowo. Jest też adrenalina. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie Tyrolkę. To znaczy może inaczej. Kasia z Pawłem sprawdzili Tyrolkę, nawet z niej korzystając, a wy możecie im tylko pozazdrościć, tak jak i ja pozazdrościłem. To wszystko na łezkowym Instagramie między innymi, a jeżeli chodzi o to, co w Radiu Łezka na antenie, tak żebyście mogli sobie na przykład w czasie swojej, być może wakacyjnej albo weekendowej już podróży pośpiewać, to za chwileczkę One Republic, All The Right Moves, a teraz kultowy numer od Calvina Harrisa i Rihanny. Tak, dobrze myślicie, dobrze się domyślacie. This is what you came for.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brick.

0: 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
6: SK Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór. Zabieram Was teraz do kina Helios w Kaliszu. Zerkamy, co w repertuarze, a jest m.in. Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień albo Obsesja. Natomiast jutro na ekranie Heliosa pojawi się dramat Wszyscy Moi Wrogowie i Koniec Ulicy Dębowej. Mamy bilety. Chcecie je zgarnąć? Piszcie na konkurs.kalisz@sk.pl. W tytule podajcie hasło Helios i przekonajcie nas, dlaczego to Wy macie je zdobyć. A jeśli lubicie kino pod chmurką, to już jutro leży kinowanie w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie na ekranie Anime. Początek o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Do usłyszenia w kolejnym SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Tops pod festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
9: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
8: Rywalem Jeremiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, ale też duet Kuba i Kuba, Ania Karwan, czy m.in. Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza 24 sierpnia, a już od poniedziałku u nas w SC będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na drugi dzień tego festiwalu, więc koniecznie nasłuchujcie. A kilka dni wcześniej będzie coś dla miłośników muzyki klubowej. To festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. Scena stanie na terenie zabytkowym parku, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich między innymi Skytech czy Calvi Remy. Na miejscu oprócz muzyki będzie wyjątkowa oprawa świetlna. To wszystko 21 i 22 sierpnia.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
8: Nawet się nie obejrzeliśmy, a tutaj już dokładnie 2,5 minuty po godzinie 20, tak dokładnie podaję dla tych, którzy chcieliby z Eską sobie na przykład zegarki zsynchronizować.

0: Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie Eski naszej wakacyjnej imprezki, to humory wszystkim dopisują i żadnych skwaszonych min nie ma. Dobrze myślę? Na lato. Hity na czasie. Bo jeszcze lato, bo jeszcze wakacje. I z tego korzystamy. Katy Perry, Firework za nami. 16 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Armin van Buuren, nasz dobry znajomy, bo wiadomo, kto słucha SK Live Remix, ten na pewno jego kultowe Estate of Trance kojarzy dobrze, świetnie zna. To już jutro kolejna odsłona tego naszego klubowego grania i kolejna odsłona Armina. Armin van Buuren to też dla wielu na pewno mnóstwo wspomnień, mnóstwo kultowych numerów, ale Armin to też nowe kawałki, które powstają i właśnie teraz taki kolejny wpadnie do naszych uszu. Nie sam Armin go stworzył, bo towarzyszy mu Sasha, a kawałek nazywa się Everlasting.

Jeżeli przy tym numerze wystrzeliła w was energia, to znaczy, że właśnie działa tak, jak działać powinien. Alex Warren i Passenger to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. 29 minut i będzie godzina 21. Siget Festival, Budapeszt, tam Kasia Węsierska, Paweł Karpiński, tam się dzieje, no nie tylko muzycznie. Jeżeli przy tym numerze wystrzeliła w was energia, to znaczy, że właśnie działa tak, jak działać powinien. Alex Warren i Passenger to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. 29 minut i będzie godzina 21. Siget Festival, Budapeszt, tam Kasia Węsierska, Paweł Karpiński, tam się dzieje, no nie tylko muzycznie.

0: No to posłuchajcie, łączymy się teraz z nimi. Halo, Sziget Festival?
1: No na Sziget Festiwalu dzieją się rzeczy niezwykłe. Są koncerty, są różne strefy, jest też miejsce, do którego dotarliśmy.
2: Tak, ja tu przed chwilą uklęknąłem przed Kasią. Niestety moich oświadczeń nie przyjęła, ale czyjeś oświadczyny zostały przyjęte dzisiaj?
1: No bo nasi słuchacze wzięli tutaj ślub. Cześć!
3: Cześć!
1: Siema. No nie wiem, czy tak były oświadczyny, po prostu chyba razem zdecydowaliśmy,
3: nie, razem zdecydowaliśmy,
1: że to była nasza wspólna decyzja, mawia klasy.
3: Tak.
1: Dokładnie. Obrączki są na palcach, jest zdjęcie ślubne. Dla was, jak powiedzieliście, to jest najprawdziwszy ślub na świecie.
4: Tak, nas ogólnie łączą festiwale, koncerty, więc to jest po prostu takie totalnie nasze, zwariowane i...
3: Quintessencja, podsumowanie
4: naszej
3: relacji.
4: Tak, nie wyobrażamy sobie chyba innego sposobu na powiedzenie tak.
2: Czyli za rok i każdy kolejny rok rocznica na Sigecie.
1: No, wypadałoby już, kochanie.
3: To jest wspaniała opcja.
1: Proszę zapisać tę datę w kalendarzu. 13 sierpnia, szczęśliwy dla tej dwójki.
0: No jeżeli ta rocznica będzie przy okazji zawsze tak dużego wydarzenia, to tu nie będzie można się wykręcić, że ktoś zapomniał o rocznicy ślubu. 28 minut i będzie godzina 21. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę Calvin Harris i Disciples i How Deep Is Your Love.
5: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
6: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

Słuchajcie, ale umawiamy się tak, że jak się decydujecie na śpiewanie, to bardzo proszę na całe gardło, dobra? Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK w wakacyjnej imprezie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Słuchajcie, Austriacy są w szoku, dlatego, że tam doszło do zuchwałej kradzieży w Salzburgu dokładnie. Zginęło 210 figurek pozłacanych Wolfganga Amadeusza Mozarta. 210 Mozartów zginęło. Ale ja byłem kiedyś na weselu, 5 Chopinów zginęło, a afera była jeszcze większa.

Ja już kiedyś wam chyba opowiadałem historię, co się stało z głośnikami w moim Golfie, jak za głośno słuchałem takiej muzyki właśnie, więc uważajcie, bo potem trzeba będzie głośniki wymieniać, a po co to komu? Takie koszty. Tymczasem idzie lepsze, bo od poniedziałku do 31 sierpnia paliwa stanieją od około 90 groszy do złotówki, w zależności od tego, które to będą paliwa, a muzycznie za nami Axwell i Bonne, Whatever Turns You On. Nawet się zrymowało. To jest SK.

0: Me. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
9: Eska Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór. Ponownie czas na kolejne eskowe wakacyjne podpowiedzi. Teraz będzie koncertowo. Już jutro w Emilianowie koło Kalisza wystąpi zespół Baciary. A tak się składa, że mamy bilety. Chcecie je zdobyć? Piszcie na konkurs.kalisz@sk.pl. W tytule podajcie hasło Baciary i przekonajcie nas, dlaczego to wy macie je zdobyć. Natomiast 28 sierpnia w Kaliszu odbędzie się koncert z okazji Święta Rzeki Trosny. W repertuarze największe polskie przeboje, a na pływającej scenie pojawią się wokaliści i orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Początek o godzinie 20.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
10: Ciekaw jestem.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
10: A, dzięki. Imprezka w Radiu SK. Gdyby ktoś nie wiedział. Ciekaw jestem, jakie macie zwyczaje, jak dojedziecie już na miejsce wypoczynku, na wakacje, na urlop, ewentualnie na weekend. Co robicie najpierw? Sprawdzacie kuchnię, czy twardość łóżka w sypialni? No nie wiem, dajcie znać. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Ale nie żeby tam coś, tak delikatnie rączką twardość łóżka, to na początek oczywiście. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love już teraz.

0: Home Record, to jest Sombr, czyli takie już dla niektórych wspomnienie z Iget Festiwalu, bo ten gość, między innymi ten gość tam wystąpił, mówię między innymi, bo line-up tej imprezy przebogaty. Za chwileczkę Temper City, za chwileczkę Nicky Jam i Enrique Iglesias, będzie David Guetta, Alok i mój ulubiony kawałek Run Run River, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Oliver Heldens to jest ktoś, kogo doskonale znamy, kojarzymy z hitów i powiem wam, że gdyby mi tu nie napisali, że za tym numerem stoi właśnie Oliver Heldens, to bym pomyślał, że nasza koleżanka radiowa, Kasia Wąsielska, nagrywa piosenki. A dlaczego? No bo wiecie, że ona uwielbia język polski, te różne łamańce językowe, a tytuł tego kawałka to A, E, I, O, U. A to proszę jednak, Oliver Heldens.

0: Piękny numer na te pore dnia, kiedy, no dobra, możemy sobie już pozwolić na delikatne zapomnienie, na to, żeby nas zmęczenie zaczęło dopadać, nawet na ziewnięcie. No na co jeszcze sobie pozwalać o 21.29? W Radiu SK w Imprez Sesjona Spyro, Great Expectations za nami.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

szkole trochę rąbka tajemnicy, aczkolwiek już dzisiaj o tym wspominałem, że w gorącej 20 jeszcze do zgadnięcia i w sobotnie imprezę w tym tygodniu zaproszenie na imprezę, która na Boniach PG Narodowego w Warszawie 21 sierpnia, gdzie m.in. White 215 i Bledka, ale też w przyszłym tygodniu od poniedziałku rozdawać będziemy zaproszenia na Topow do Top Sopot Festival, dokładnie na drugi dzień tego festiwalu, więc moi drodzy, jak chcecie tam być z nami i przeżywać chociażby konkurs o bursztynowego słowika, to polujcie, nasłuchujcie i trzymam kciuki. Niech się uda. Nie.

Ale to jest dobry numer. Sunflower, Post Malone, Swae Lee w Radiu SK. I tak kończymy czwartkową wakacyjną imprezkę. 5 minut pozostało do godziny 22, ale po 22 też będzie fajnie. Koniecznie bądźcie z nami i jutro będzie fajnie, bo się dla niektórych długi weekend zaczyna. I w ogóle jest okej, bo są wakacje i jest lato. Rafał Adamczak, kłaniam się nisko. Dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
7: SK Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziesięskowe podpowiedzi. Młodzi trębacze, buzoniści, klarneciści zjadą się do kalisza. Już w niedzielę startuje Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych Plus, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
8: Przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych.

0: sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie na tej dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
1: Mówi organizatorka Małgorzata Kałużna. Natomiast od 26 do 30 sierpnia w Kaliszu odbędzie się festiwal Multi Art. W programie m.in. warsztaty, spotkania z artystami i koncerty zagrają Mary z Polski.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.